taśmie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: Thank you.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Niech cały świat.
1: Radio Złote Przeboje, na dzień dobry śpiewa Ania Dąbrowska piosenkę pod tytułem Serce nie sługa. Serce nie sługa, podobnie budzik też nie sługa, a budzik właśnie budzi tuż przed godziną szóstą, a my witamy.
2: Ale można mu w łeb.
1: Niczym ten budzik, nam też można. W radio przywalić. Iwona Marańska.
3: Dzień dobry.
1: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
1: Tomek Florkiewicz, witamy i za chwilkę was zaprosimy na wiadomości o szóstej.
4: Autopromocja.
5: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
5: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
6: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
5: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
4: Autopromocja.
7: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: 5 maja mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest punktualnie 6. Iwona Barańska teraz i wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo. Wystartowały matury, w pierwszy dzień nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Austriacki trener Stefan Horngacher wraca do Polski. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej, pojawią się burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, po Warmię i Mazury trzeba się od dziś liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
8: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres, opady, burze i porwisty wiatr.
3: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważny, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
9: Ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
10: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
11: Dużo lektur przewidziałam. Na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
12: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
3: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
13: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
3: A już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje Polski Związek Narciarski, Horngacher ma ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriak był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. To on doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
14: Nie ma na razie jeszcze powodów do zmartwień, jeżeli ruszacie w drogę, bo ruch na ulicach w Białymstoku nie jest zbyt duży. Jazda przez miasto nie powinna zatem być kłopotem, bo raczej płynna i bez przestojów. To niewątpliwie zasługa jeszcze bardzo wczesnego poranka.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: No i póki co kusi przyjemną pogodą, bo przed nami kolejny dzień z serii pogodnych ze słońcem. Chmury też jednak będą pojawiać się w naszym regionie i niewykluczone, że miejscami zagrzmi. Temperatura porannie w Białymstoku oscyluje w okolicach przyjemnej dziesiątki, a w dzień ma być ponad dwa razy tyle, bo do 24 stopni. To w okolicach godziny 14.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6:00 dzieci umyjcie rączki. Powiemy wam z jakiej okazji.
3: Dzień dobry. Po 6:00 też zaprosimy was do apelu porannego we wtorek, który razem zaczynamy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Na zegarek mamy 4 minuty po godzinie 6:00 i gramy disco, gdyż disco jest dobre na wszystko. Gloria Gaynor.

0: Przyjemne, przyjemne. Przyznacie, dźwięki płyną z głośnika radia. Złote przeboje na dzień dobry. Fam Like You, Camaro. 11 minut po 6. Dzisiaj wtorek, 5 dzień maja. I o tej wczesnej porze czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Europy, Światowy Dzień Higieny Rąk oraz Dzień Bez Makijażu.
2: Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi Dzień Bez Makijażu, to dzisiaj świat będzie nieco mniej pomarańczowy.
0: Nieco, nieco. A jak nieco, u Państwa, tak, słuchaczy kochanych, czy pudry, pludry i rajtuzy już nałożone? Jeśli tak, to 22:44:30 zaczynamy apel poranny.
2: Dzwońcie, dzwońcie i dajcie znać, jak się macie, jak się dzisiaj malujecie, kochani, w jakich kolorach widzicie świat. A teraz w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry gramy wam Kasię Kowalską. Chcę zatrzymać ten czas. Czas aktualny to 12 po 6. Nie ma co zatrzymywać, będzie coraz ładniej i coraz cieplej. Obiecujemy.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Takich dwóch jak ich dwóch to nie ma ani jednego w obecnych czasach muzycznych. Giganci, giganci. Jackson i McCartney w duecie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w teledysku. Nawet ówczesna żona McCartneya wystąpiła. Say, zagraliśmy. No a teraz pytanie, kto chce, kto jest w stanie zabrać głos oprócz nas o tej wczesnej porze o 6.29. 2244 30. Halo.
1: Cześć, jeżeli wstajesz w poniedziałek i nie boli cię głowa po weekendzie, to znaczy, że jest wtorek.
2: No, to była opowieść z cyklu Prawdy objawione, bo tak. Objawiają się, kiedy człowiek budzi się przestraszony, gdyż nic nie boli.
3: No, wiecie, co to może oznaczać. Tak, numer dla spóźnionych na nasz apel poranny to jest 22 44 i 30. Gdybyście chcieli opowiedzieć na przykład, jak pachną bzy, albo jak was szlak trafi od tych ryczących ptasorów za oknem. Czekamy i gramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Bonnie Tyler, 29 po 6.

0: Don't Fool Me, grupa Queen. Nagranie, które powstało ze skrawków nagrań niewykorzystanych, które pozostały po Freddie Mercury. Takie muzyczne mistrzostwo świata, chciałoby się powiedzieć, ale nie, żebyśmy nie mieli świadomości, że obudzenie się we wtorek za 23 minuty, godzina 7, to nie jest mistrzostwo świata. No tak. Wręcz przeciwnie, Radio Złote przepaje na dzień dobry, docenia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Za chwilę Perfekt i bujanie w obokach, to będzie z pozdrowieniami dla maturzystów, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej porze drogi do pracy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
9: Ruch zaczyna się zwiększać powoli na białostockich ulicach, przybywa bowiem samochodów. Z czasem zacznie też przybywać miejsc, gdzie przez zatory będzie utrudniony przejazd. Oczywiście możecie liczyć na naszą pomoc. Będziemy mówić i ostrzegać o poranku, gdzie można napotkać korki.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji matur, które wczoraj wystartowały, chcemy was dzisiaj zapytać, uwaga, zapytać przewrotnie, do czego w życiu matura się nie przydaje.
2: No, na pewno nic nie daje, jak idziesz do banku po kredyt na mieszkanie.
1: No właśnie,
3: tak. Na pewno nic nie daje matura też, kiedy trzeba zmienić koło w samochodzie.
2: No, tak.
3: No chyba, że dźwignia, wiecie. No to tamten, ja nie pamiętam, który to z tych Arystotelesów był.
2: Czyli się nie przydaje. No właśnie.
3: A według was, do czego nie przydaje się matura? 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie, albo piszcie na poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawszą wypowiedź wyślemy wam złotą gawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Do czego w życiu matura się nie przydaje? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Gibi to skrót od Brothers, a Gees to skrót od nazwiska Gibb. Bracia Gibb, Bee Gees, powstawały o nich muzykale, sztuki teatralne i do dzisiaj mają miliony fanów na całym świecie. No a wśród wielu tych fanów, oczywiście słuchacze Radia Złote Przeboje i prowadzący też. No, More Than a Woman za nami, a przed nami teraz, uwaga, podwyżki cen na stacjach.
1: No tak, no tak niestety było, rosną ceny na stacjach paliw. O limitach na dziś opowiemy już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
5: Reklama.
6: 5 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek. Na zegarach jest punktualnie 7. Przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Po majówce drożej na stacjach paliw. Samochód wjechał w tłum w Lipsku. MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Parkowanie przy szpitalu za 20 zł za godzinę. Pacjenci w Poznaniu oburzeni. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
8: Obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
7: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, który nie jest objęty rządowym programem. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń w centrum Lipska we wschodnich Niemczech, gdzie wczoraj samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że do resortu nie trafiły informacje o obecności Polaków w zdarzeniu. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR. Pacjenci są oburzeni.
9: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy półtorej godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
10: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
11: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
7: Tłumaczy Bartosz Sobański, rzecznik poznańskiego szpitala i dodaje, że dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. W nocy ze środy na czwartek Ziemię minie planetoida o średnicy nawet 100 metrów. Obiekt oznaczony jako 2026 HN1 przeleci w odległości około 9 dystansów Ziemia-Księżyc i nie stanowi zagrożenia. Jak podaje NASA, podobne przeloty są regularnie monitorowane. W razie hipotetycznego uderzenia skutki byłyby poważne, ale w tym przypadku ryzyko kolizji wynosi zero.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8. miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Potknięcie Manchesteru City w walce o Mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej. W koszmarnej formie jest Chelsea. Grała wczoraj z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków 6. porażka z rzędu.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
5: Złote przeboje w drodze.
13: Przybywa samochodów w Białymstoku, na przykład na Piłsudskiego, Sienkiewicza i Branickiego. A za 2,5 godziny może być utrudniony przejazd ulicą Szymborskiej, Lipową i Rynkiem Kościuszki. Zostanie tam zorganizowany Marsz Godności Niepełnosprawnych jako wyraz solidarności z takimi osobami.

0: Białymstoku.
1: Pogodzie idzie zmiana, ma być chłodniej i pojawi się deszcz, lokalnie burze i niewykluczone, że w naszym regionie już dziś gdzieniegdzie zagrzmi, ale oprócz tego w Podlaskiem jeszcze możemy liczyć także na chwilę ze słońcem. Chłodne powietrze też jeszcze, przynajmniej na razie, nas nie dosięgnie, bo w Białymstoku mamy teraz plus 10 stopni, spodziewamy się dziś do 24 stopni po godzinie 14.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej wystąpią w naszym programie Zęby Luksusu.
3: Po siódmej też wystąpi u nas premierowy odcinek programu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje, czyli zaprosimy Was na przegląd majowych trendów AI-owych. Dzień dobry, mówimy Wam we wtorek, a razem z nami słodkiego, miłego życia życzy Kombi. 5 po siódmej.

0: Superstar Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorkowy poranek, 13 minut po 7. A teraz pojawi się u nas temat nieprzyjemny, gdyż bolesny i nietani. W naszym programie zapraszamy na wizytę u starożytnego dentysty.
1: Archeolodzy znaleźli zęby starożytnych Majów sprzed ponad 1000 lat. No i okazało się, że Majowie nie tylko mieli dentystów, ale też technologię.
0: Jacie.
1: Precyzyjnie wiercili w zębach, a ubytki uzupełniali kamieniami półszlachetnymi wstawianymi na supermocny, naturalny klej.
2: Tutaj powtórzmy, kamienie półszlachetne na super glue.
1: Tak,
2: żeby
1: tak.
2: Państwo nie mieli wątpliwości, to nie było robione na NFZ.
1: To nie są tanie rzeczy.
2: To nie są tanie rzeczy. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A to jest grupa Wox. Wox, czyli po naszemu Szuwax, znaczy może być na przykład pasta wybielająca. Polecamy 14 po 7.

0: To była piosenka o dziewczynie dobrze sytuowanej i nieźle w życiu ustawionej, gdyż mającej mieszkanie w Śródmieściu. Jeśli pominie się opłaty za parkowanie, to piosenka bardzo w porządku. Billy Joel w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewał 20 po siódmej.
1: A już za kilka minut krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, a w nich przegląd majowych trendów AI-owych, czyli będą AI-a. Obiecujemy i zapraszamy. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
3: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
2: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
3: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
4: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
3: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
2: Bądź z nami.
3: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Graphics. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
6: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
7: W Doktor Tusz mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach.

0: informacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj chcemy Was zaprosić na kolejny comiesięczny przegląd AI-owych trendów, gdyż zaczął nam się maj. No bo od kiedy człowiek wymyślił sztuczną inteligencję, to niemal pół internetu zalewają właśnie produkcje AI-owe.
2: A jakie trendy rządzą w ostatnich dniach i tygodniach? Zapraszamy na naszą subiektywną listę przebojów. Będziecie mogli sprawdzić, czy podobne rzeczy pokazują Wam się na Facebooku, Instagramie czy TikToku.
3: Na miejscu piątym wygenerowana przez AI młodzież z lat 80. zadziwiona dzisiejszymi czasami.
4: Czyli masz 2000 znajomych w tej skrzynce? A kiedy ostatni raz widziałeś się z kimś z nich na żywo?
1: Czy pamiętacie Messiego i Ronaldo zwiedzających Polskę? Zastąpił ich ostatnio Barack Obama, który zwiedza Bełchatów. To nasze miejsce czwarte.
5: Siema, jestem teraz w Bełchatowie. Chodzę sobie po rynku, patrzę na te kamienice, fontanny, aż chcę się tu zostać.
2: Pytacie, a gdzie Donald Trump? Na trzecim. Trump w roli ojca chrzestnego.
6: Who is the president?
7: You, sir.
6: Who is the vice president?
7: J.D. Vance, sir.
6: Who is more important, the president or the vice president?
1: Na miejscu drugim. Niespodzianka. Ponownie Donald Trump, który tym razem przebrał się za Napoleona i przemawia do plebsu po francusku.
8: Ooh la la, we love France. We love souffle.
2: Na miejscu pierwszym powracające kury, kurczaki i inny drób śpiewający Złote Przeboje.
1: Właśnie po to ludzkość wymyśliła sztuczną inteligencję. Krótkie zwoje w każdy wtorek tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: jego czasach mówiło się, że to artysta o niezwykłej ekspresji scenicznej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że facet miał gibane. James Brown w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I Feel Good. Cóż to za przebój? 21 minut zostało do 8.
1: A jak wyglądają drogi prowadzące do pracy? Czy mocno dzisiaj zakorkowane? To sprawdzimy już za kilka minut. A później szwagier kolaska u cioci na imieninach. Przebój prawie tak wielki jak sałatka jarzynowa. Polecamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
8: Jeden wieczór, dwa koncerty.
7: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
9: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Reklama. Złote przeboje w drodze.
13: Coraz bardziej wzmaga się ruch na ulicach w stolicy Podlasia, zwłaszcza przy skrzyżowaniach w centrum. Uważajcie na Sienkiewicza, Piłsudskiego, Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Na Mickiewicza i 11 listopada też zrobiło się ciaśniej. Nogę z gazu zdejmujecie na Waszyngtona i Skłodowskiej. Jedźcie ostrożnie.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji matur, które wczoraj wystartowały, chcemy was dzisiaj zapytać przewrotnie, do czego w życiu matura się nie przydaje? No to słuchamy. 22, 4, 4 i 3, zara.
2: Matura się nie przydaje do polityki, dla polityków.
3: Otwiera drzwi, ale rzadko prowadzi dalej.
4: Czego matura jest niepotrzebna? Do rozmowy z teściową. Tu potrzebny jest poziom rozszerzony.
5: No i chyba z przysposobienia obronnego to rozszerzenie, prawda?
6: Poziom ekspert. A według was, do czego nie przydaje się matura? 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon do nas. I jeszcze mail poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawszą wypowiedź wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Do czego w życiu matura się nie przydaje? 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: samego środka lat 80. Calling America zagrał zespół Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4:08. Electric Light, przy okazji nazwy tego zespołu życzymy, żeby oświeciło dzisiaj wszystkich maturzystów.
1: Matury trwają. Zapytaliśmy maturzystów, w jakich nastrojach idą dzisiaj na egzamin, bo to dzisiaj matematyka. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
0: 5 maja mamy w kalendarzu i to jest wtorek, jest punktualnie godzina 8:00. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
1: Polacy na holenderskim wycieczkowcu z groźnym wirusem, ale nie zgłaszają problemów. Dziś drugi dzień matur, matematyka.
16: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
1: Coraz trudniej o mieszkanie. W Warszawie przeciętna pensja wystarcza na 0,5 m². Polacy przebywający na holenderskim wycieczkowcu, na którym wykryto przypadek hantawirusa, czują się dobrze, poinformowało MSZ. Jak podkreślił rzecznik resortu, sytuacja jest monitorowana, nikt nie potrzebował pomocy medycznej ani konsularnej. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że na statku, który płynie po Oceanie Atlantyckim, odnotowano 1 potwierdzone zakażenie i kilka podejrzeń, a 3 osoby zmarły. Pasażerowie mają zapewnioną opiekę medyczną. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi. Rozpoczął się drugi dzień matur. Po wczorajszym egzaminie z polskiego dziś egzamin z matematyki. O nastroje przed egzaminem maturzystów z 6 LO w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
16: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
17: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
18: To w marcu była trudna?
17: Bardzo trudna była.
1: Na napisanie egzaminu maturzyści mają 3 godziny, a do zdobycia będzie 50 punktów. Każdy wynik powyżej 30% uznany będzie za zdany. Dostępność mieszkań w Polsce nadal spada. Pokazuje to najnowszy raport rynekpierwotny.pl. W Warszawie przeciętna pensja wystarcza dziś na zakup zaledwie 0,5 metra kwadratowego nowego lokalu. To najgorszy wynik w kraju. W innych dużych miastach sytuacja jest nieco lepsza, a różnice są wyraźne. Eksperci podkreślają, że mimo stabilizacji cen siła nabywcza mieszkańców maleje, a rosnący udział drogich mieszkań dodatkowo ogranicza dostępność. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
19: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
1: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Złote Przeboje w drodze.
21: W Białymstoku częściej naciskamy na pedał hamulca, m.in. w Alei Jana Pawła II, także na Radzymińskiej i Tysiąclecia Państwa Polskiego. Większy ruch na Poleskiej, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej, również na Mickiewicze 11 listopada. Warto zachować ostrożność.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: 10 stopni mamy za oknami teraz w Białymstoku, spodziewamy się do 24 stopni. Tyle termometry w stolicy Podlasia będą pokazywały w okolicach godziny 14. W regionie dziś nad głowami mieszanka chmur, rozpogodzeń, pojawi się trochę słońca, ale uwaga, możliwe, że miejscami w naszym regionie zagrzmi. Na horyzoncie też zmiana pogody i w najbliższych dniach zrobi się również chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej krótka instrukcja, jak dzisiaj w porannym programie wygrać nawet 1500 zł. Krótka to będzie instrukcja, bo i wygrywa się migusie.
3: No tak, o tak. Po ósmej dowiecie się też, ile ciągle zarabiają serialowi Przyjaciele i że bycie Friendsem bardziej się opłaca niż taka zonda krypto na przykład. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gdy nie ma dzieci teraz, kult nam zagra, a na zegarach prawie 5 po 8.

0: 1500-100-900.
1: W tym konkursie w Radiu Złote Przeboje wczoraj słuchaczka Gosia z Bydgoszczy odpowiedziała na 3 pytania i zgarnęła 300 złotych polskich. Wy też tak możecie. Już dziś po 9 będziecie mieli szansę na wygranie kasy, a do wzięcia jest nawet, uwaga, 1500 złotych.
2: Żeby zgarnąć taką kasę, wystarczy odpowiedzieć na 5 prostych pytań. Pytań o Beacie Kozidrak, naszej nowej prowadzącej, tak ale jest. Najpierw trzeba się zgłosić do zabawy. W tym celu zaglądajcie na stronę internetową złoteprzeboje.pl. Już teraz zaglądajcie, nie czekajcie, zgłaszajcie się do 1500-100-900 złoteprzeboje.pl. Finał konkursu już za nieco ponad godzinę o 9.30.
0: 1500-100-900.

0: love is the answer.
1: Lata 90. to był czas, kiedy muzyka rozrywkowa służyła głównie rozrywce, jak nazwa podpowiada, a wśród gatunków rządził Eurodance, Eurodance, tak jak jest. Wolicie. Na przykład ten zespół Hit Hunter and the Pleasure Company zagrali nam Revolution in Paradise w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 8.
2: I to już ostatnia szansa, musimy przypomnieć, żeby dołożyć swój głos do dyskusji, do czego nie przydaje się matura. Dzwońcie pod numer 22 44 i 30, a za głos najciekawszy za 10 minut wręczymy kawę naszego porannego programu.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vita i każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitai.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Temat gorący, temat bieżący. Z okazji matur, które wczoraj wystartowały, pytaliśmy was dzisiaj, przez cały poranek pytaliśmy przewrotnie, do czego w życiu matura się nie przydaje. No i czas na podsumowanie tej porannej dyskusji.
2: Matura na pewno nie przydaje się do parzenia porannej kawy.
3: A do leżenia na hamaczku i patrzenia, jak rośnie trawka.
4: No, matura się nie przydaje na pewno do seksu.
5: Matura się nie przydaje do obierania jajek, bo gdy jajka obierasz, to rękami przebierasz.
6: Matura jest niepotrzebna do rozmowy z teściową. Tu potrzebny jest poziom rozszerzony.
7: Ja nie mam teściowej, ale w głosie tej pani było wszystko. Dajcie jej tą kawę.
8: To co, damy? Damy, no nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia. Damy, damy. No to wysyłamy synowej złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Nie powiemy, że na uspokojenie, to tak nie działa. Ale dziękujemy za wasze głosy w dyskusji bardzo, a jutro zastanowimy się, uwaga, jakim zdaniem przywitać UFO.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: kultowym już albumie Supernatural Santany z 1999 roku występuje szereg gościnnych artystów, m.in. duet z zespołem Mana, Eagle Eye Sherim, Dave Matthews Band, czy właśnie z Robem Thomasem, który śpiewał Smooth w Radiu Złote Przeboje.
1: Za 21 minut będzie godzina 9, budzimy z całych sił wtorek. Za chwilę pan, który dawno, dawno temu występował w zespole Genesis, a później solo, ewentualnie z perkusją. Phil Collins się u nas pojawi.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
13: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
19: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Za niespełna godzinę można się spodziewać utrudnionego przejazdu w rejonie ulic Szymborskiej, Lipowej i Rynku Kościuszki w Białymstoku. W stolicy Podlasia zorganizowany ma być Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. To jako wyraz solidarności z takimi osobami, by uwrażliwiać na ich potrzeby.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: wiosną Kim Wilde osiąga pełnię szczęścia, gdyż jest zapaloną ogrodniczką. Za 8 minut będzie 9, a teraz w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ha! Poznajecie Phoebe z Przyjaciół, która 20 lat po zakończeniu serialu Przyjaciele zdradziła właśnie ciekawy sekret. Na pewno was zainteresuje, gdyż chodzi o kasę.
1: Liza Kudrow, czyli właśnie Phoebe, zdradziła, że od twórcy głównych ról wciąż inkasują około 20 milionów dolarów rocznie z tantiem. Serial zakończył się w 2004 roku, ale dzięki powtórkom i platformom streamingowym wciąż generuje ogromne wpływy.
2: Tak, a to wszystko dlatego, że nieważne ile miałbyś kanałów w kablówce, ile miałbyś streamingów, to i tak skończysz oglądanie na Przyjaciołach. Teraz u nas Artur Gadowski, ona jest ze snu w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, ten dzień to wtorek. 7 minut zostało do 9.

0: Ona jest ze snu. Głos Artura Gadowskiego przybliżył nas do 9:00 i czas zajrzeć do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Czasowe zawieszenie broni szykuje się między Rosją i Ukrainą. Od kiedy ten rozejm, jak długo potrwa, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: 5 maja mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest punktualnie 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Drzwi zamknięte, czas start. Rozpoczyna się matura z matematyki. Ukraina i Rosja z zawieszeniem broni na 2 dni. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Drzwi sal egzaminacyjnych zamknięte, maturzyści już na miejscach, rusza matura z matematyki. Wielu budzi strach, ale byli też i uczniowie, którzy do szkoły wchodzili na pewniaka.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany, mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
4: No to jest podstawa, ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, także no zobaczymy.
2: Arkusz egzaminacyjny zawiera kilkadziesiąt zadań i zamkniętych i otwartych. Maturzyści spodziewają się w tym roku, że będzie sporo geometrii.
5: Słuchajcie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencje podały, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja.
6: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
2: Mówi prezydent Ukrainy. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Susza niszczy uprawy rzepaku. Rolnicy alarmują, że są miejsca w Polsce, gdzie nie padało od wielu tygodni. Najgorzej jest na Mazowszu i w Łódzkiem. Żeby uprawy się odbudowały, musiałoby padać przez wiele tygodni, ale na to na razie się nie zanosi. Eksperci na razie uspokajają, w magazynach są zapasy rzepaku, a sytuacja nie przełoży się na podwyżki cen żywności. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Rozpoczął się też przegląd techniczny kolejki, dlatego planujący taką wycieczkę turyści muszą poczekać na jej ponowne uruchomienie.
7: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
2: Mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa. Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
5: Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenal lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Jutro wieczorem Bayern podejmie Paris Saint-Germain. W Paryżu obrońcy tytułów wygrali 5-4. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią. Natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką Aleksandrą i Janą. Obie na kort wyjdą jutro.
8: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
5: Pogoda.
2: Spodziewajcie się dziś deszczu na północy i na zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmię i Mazury możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 24 we Wrocławiu, do 27 w Warszawie i Krakowie.
5: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
10: A czy ktoś może ma ochotę na szybkie 1500-1900 z rana? W Złotych Polskich wypłacamy pieniądze w konkursie, którego finał już o 9.30.
11: No jeśli chcecie zarobić nawet 1500, dosłownie w kilka chwil, to zgłaszajcie się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl i od razu, tak jak na maturze, ściąga, proszę Państwa. W tym tygodniu główną bohaterką konkursu jest Beata Kozidrak. 4 minuty po godzinie 9. Rhythm is a dancer, czyli nóżka chodzi, rączka chodzi. Chodzi o to, żeby nie myśleć o pracy. Snap!

Radio Złote Przeboje 101 FM. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Oj, było hałasu w tym kawałku. Cukero, Fornaciari w radiu, złote przeboje na dzień dobry. W zeszłym roku skończył 70, ale na emeryturę chyba jakoś zapomniał przejść, gdyż pan Cukero w tym roku wyrusza w trasę koncertową obejmującą liczne występy w Europie, w tym we Włoszech swoich rodzinnych, ale też w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i Francji. Tournée rozpoczyna się właśnie teraz, czyli w maju.
1: A za chwilę będzie artysta jeszcze o 5 lat starszy, szkocko-australijski piosenkarz najbardziej znany z hitu Love is in the Air, chociaż często mylony z angielskim wokalistą Paulem Youngiem. To są jednak dwie różne osoby. John Paul Young, to o nim mowa, a to właśnie będzie ten jego największy przebój, Love is in the Air. A za kilka chwil finał 1500-1900 z pytaniami o Beatę Kozidrak. Koniecznie posłuchajcie w radiu Złote Przeboje. Love is in the air.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500, wspomniane 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. Pytań dotyczących naszej gwiazdy majowej, naszej nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje, Beaty Kozidrak. I dzisiaj o kasę powalczy słuchaczka Danuta spod Samiuśkich Kowar. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Danusiu, no i my ściskamy, kłaniamy się, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i teraz będzie regulamin. Uwaga, uwaga. Nie dziękuj, nie, posłuchaj uważnie. Płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź, której udzielisz, ale po piątej dobrej odpowiedzi, za co trzymamy kciuki, nagroda rośnie i zdobywasz 1500 zł. Uprzedzamy jednak, że gramy do pierwszego błędu, bo i to się może przydarzyć. Masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy możemy zaczynać?
2: Możemy.
1: To zaczynamy.
3: No, skup się. Pytanie numer jeden dla ciebie brzmi tak. Jaki kolor ma armia w piosence Beaty i Bajmu?
2: Biała.
3: Biała armia, oczywiście, no że tak. No już stówka jest. No i
2: no
3: pięknie,
2: i
3: leci. Dobra, ale czekaj, bo nagroda zaraz może urosnąć. Czy Beata Kozidrak uczyła się grać na skrzypcach? Tak czy nie? Wybieraj.
2: Nie.
3: Słuchaj, przyznała się kiedyś nam w wywiadzie, że tak, uczyła się, ale na szczęście krótko się uczyła.
1: Ojojoj. I krótka była twoja przygoda.
3: No dobra, no ale zaraz wszystko podliczymy. Nie jest wcale nieźle.
1: Jest stówka i kubek termiczny Radia Złote Przeboje. Taki zestaw. To będzie twoja pamiątka z występu w finale zabawy 1500-100-900.
2: Dzięki, a mogę kogoś pozdrowić?
3: Jasne, oczywiście.
2: Pozdrawiam męża, dzieci, wnuki.
3: No, to poszło, cała Polska słyszała, cudownie. To była Danusia z przepięknych okolic Kowar. A jutro o 9.30 znowu zagracie o kasę. Chcecie się pobawić, tak jak Danusia? Zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl. I pamiętajcie też, że najbliższe spotkanie z naszą gwiazdą i prowadzącą programy w Radiu Złote Przeboje, czyli Beatą Kozidrak, już o 12.30.
0: 1500-100-900.

0: bo w media ekspert taniej masz.
1: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Czaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
5: W Dr. Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Dr. Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: No w maju, proszę państwa, takie rzeczy się dzieją. Woman in Love, zakochana kobieta, Barbra Streisand w radiu, Złote Przeboje na Dzień Dobry. Panom ten stan również polecamy. Panowie nie śpiewają tak pięknie, nie wyciągają tak wysoko jak pani Barbara, ale myślę, że też może być przyjemnie. Bardzo pięknie wam dziękuję za ten kolejny majowy poranek. Zapraszamy na środowy.
1: Bardzo, bardzo. Woman in Love za nami, przed nami też będzie fajnie. Look Me in the Heart będzie śpiewać Tina Turner, a my dziękujemy. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki, dzięki.
1: Tomek Dorkiewicz, dziękujemy. Za chwilę przy mikrofonie. Już? Już?
2: No,
1: pojawi
2: już.
1: Się Gosia Kościeliak.
2: Jest. Już się pojawiła i już się przytuliła do mikrofonu. Jestem, dzień dobry. No to teraz zajrzyjmy w serce wszystkim, którzy mają tam w sercu między innymi Maj. Radio Złote Przeboje.

Spójrz mi w serce, śpiewała Tina Turner i trudno jest temu się oprzeć. Rok 89 i ten wielki przebój wtedy był nowością. Za 4 minuty będzie godzina 10:00. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Z naszego miasta zapraszamy.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
13: Wiadomości z Białegostoku.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. Uwaga, może być utrudniony przejazd w rejonie ulic Szymborskiej, Lipowej i Rynku Kościuszki w Białymstoku. W stolicy Podlasia pół godziny temu wyruszył Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Akcja ma uwrażliwiać na ich potrzeby. Z kolei godzinę temu zaczęła się matura z matematyki, do rozwiązania kilkadziesiąt zadań. Wczoraj na egzaminie z języka polskiego pojawiły się lektury. Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie. Maturę w Podlaskiem zdaje blisko 12,5 tysiąca osób, z czego 10,5 tysiąca po raz pierwszy. W Białymstoku około 4200 maturzystów. A kilkudziesięciu artystów wystąpi podczas Up to Date Festival. Impreza ruszy 28 maja. Zaprasza zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
15: Ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
14: Festiwal odbędzie się w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. A za godzinę zajrzymy na Uniwersytet w Białymstoku.
13: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Pogoda w Białymstoku.
14: Piąty dzień maja rozpieszcza przyjemną pogodą. Przed południem jest ze słońcem, ale chmury też będą się pojawiać nad głowami. Niewykluczone, że lokalnie w regionie zagrzmi. Temperatura zaczęła wędrówkę w górę skali i przed nami całkiem sporo ciepła, bo do 24 stopni będą dziś pokazywały termometry za oknami w Białymstoku. Tak ma być w okolicach godziny 14, a więc czekamy.
13: Radio Złote Przeboje 101 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Czy wszyscy są gotowi na wtorkowe przedpołudnie? No mam nadzieję, że tak. Gosia Kościelniak, my tutaj wszyscy przygotowani. Największe przeboje lat 80. i 90. także czekają. Zaczniemy z Aczowanej Hands Up. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Céline Dion, 8 minut po 10. Wtorek majowy, wszyscy przeróżne czynności wykonujemy przy muzyce Radia Złote Przeboje i może się trochę poznamy jeszcze lepiej. Tak sobie pomyślałam, że fajną zabawą byłoby powiedzieć sobie trzy rzeczy. Imię, miasto, w którym akurat jesteśmy, miejsce, w którym akurat jesteśmy jako druga rzecz i co robimy, słuchając Radia Złote Przeboje. Ja zacznę. Gosia, Warszawa, miksuję muzykę siedząc przy radiowej konsolecie i mówię do słuchaczy. A wy? 2244 i 3 0. Pracujemy, ale robota nie zając. Nie ucieknie. Dzwońcie, można pisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj tuż po 12 butelkę na wodę z logo Radia Złote Przeboje. Bardzo jestem ciekawa, przy jakiej pracy słuchacie nas teraz. 2244 i 3 0.

Przed nami dmuchawcy, latawcy, wiatr. A propos dmuchawców, to chciałabym tylko zaznaczyć, że dmuchawce to przekwitłe kwiaty mniszka lekarskiego, często błędnie nazywanego mleczem. Ten wielki polski letni hit został nagrany w lutym, w zimie, w 1983 roku w studiu w Warszawie. Aż trudno uwierzyć, że można coś tak lekkiego, tak wakacyjnego, tak gorącego, tak zmysłowego stworzyć w lutym, kiedy za oknem prawdopodobnie

Lała zima i mróz. Od chwili premiery w 1983 roku piosenka stała się absolutnie nieodłącznym elementem polskiego lata. Rozbrzmiewała w dyskotekach, a teledysk, który był zrealizowany na lotnisku Lublin-Radawiec, utrwalił ten pastelowy, przepiękny, romantyczny klimat. No i teraz, w maju, też będziemy tego słuchać z wielką przyjemnością. No a Urszula na szczęście do dzisiaj wykonuje tę piosenkę piękną na swoich koncertach. Przyznała, że akurat ten przebój nigdy jej się nie znudził, że bardzo go lubi. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem wyjedziemy na drogi.
1: Powiemy, gdzie i z jakich przyczyn najczęściej dochodzi do wypadków.
2: Sprawdzimy, w którym europejskim kraju piesi, rowerzyści i kierowcy mogą czuć się najbezpieczniej.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brand.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
15: Jeden wieczór, dwa koncerty.
14: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
16: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Wszyscy przeróżne czynności wykonujemy tego przedpołudnia przy muzyce z Radia Złote Przeboje i proponowałam, żebyśmy się dzisiaj poznali jeszcze lepiej, czyli proszę o imię, miasto i co robicie akurat pracując przy naszej muzyce.
2: Cześć, Karolina z Poznania. Właśnie słucham Radia Złote Przeboje przy pracy, przy mapkach, bo jesteśmy firmą geodezyjną, także pozdrawiam wszystkich geodetów w całej Polsce. Buziaki, pa!
3: Co ja robię, słuchając Radia Złote Przeboje? Konkretnie ściągam długi za niezapłacone rachunki telefoniczne.
4: Magdalena z Gliwi, robię żołądki przy Radiu Złote Przeboje.
1: Pozdrawiam i ściskam, a do tego piszecie. I oto Ania napisała tak. Słuchając waszej muzyki, odpowiedziałam już ponad 200 razy od 8 rano. Dzień dobry, pracując na recepcji. Pozdrawiamy, Aniu. Nie musisz odpowiadać. I Piotr napisał też, słucham Radia Złote Przeboje w Gdańsku i udaję skupienie na spotkaniu online. Rozumiemy. Jest nas sporo i łączy nas muzyka. Ta najlepsza. 22 44 30 i adres, jeśli wolicie pisać, robota@złoteprzeboje.pl. Mam świetną butelkę z logo Radia Złote Przeboje. Przyda wam się w pracy i oddam za najciekawszą odpowiedź.

I swear, daję słowo, przyrzekam, all for one, dało słowo w 1994 roku i tak to do dzisiaj pięknie brzmi. Za 3 minuty będzie 11 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Białegostoku.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Do końca została jeszcze godzina. Maturzyści piszą egzamin z obowiązkowej matematyki. Mogą uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć 30%.
3: Była tak trudna ta próbna matematyka, także no, matematyką się trochę stresuję. Po próbnej to nie wiadomo, czego się spodziewać. Próbna była bardzo tragiczna, ale oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
4: Będzie w porządku.
2: Maturę w województwie podlaskim zdaje blisko 12,5 tysiąca osób, z czego 10,5 tysiąca po raz pierwszy. W Białymstoku około 4200 maturzystów. Tymczasem ci, którzy planują studiowanie w stolicy Podlasia, będą mieli do wyboru nowy kierunek. Weterynarię planuje uruchomić Uniwersytet w Białymstoku. Uczelnia chce wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną, by łączyć naukę z praktyką. A jeżeli ktoś ma pomysł, jak łączyć naukę z biznesem, może zgłosić się do konkursu Pomosty Przyszłości. Czwartą edycję dla instytucji, naukowców i przedsiębiorców ogłosił Samorząd Województwa Podlaskiego i Fundacja Technotalenty. Na projekty czekają do połowy września.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
2: Sporo pogodnego nieba nad Białymstokiem, ale obok słońca będą pojawiać się chmury. I niewykluczone, że gdzieniegdzie w naszym regionie zagrzmi. Ma być jednak ciepło, bo spodziewamy się dziś do 24 stopni. Tyle termometry w Białymstoku będą pokazywały w okolicach godziny 14. Ale uwaga, bo na horyzoncie ochłodzenie ma pojawić się już w tym tygodniu, także więcej chmur i deszcz.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
0: Zaczynamy kolejną godzinę wtorkowego przedpołudnia. No pamiętajcie, robota nie zając, więc jeśli macie ochotę zadzwonić i powiedzieć, jak macie na imię, gdzie jesteście i co robicie słuchając Radia Złote Przeboje akurat teraz w pracy, to ja czekam. 224430. Vaya con Dios rozpocznie tę godzinę. Ściskam Was mocno, Gosia Kościelniak.

Przed nami jeden z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnej muzyki, który ponownie zaśpiewa dla nas, dla polskiej publiczności, Seal. A, to jest mój ukochany artysta. Od ponad 3 dekad wyznacza standardy w świecie i popu, i souli, i R&B, i muzyki tanecznej. I wystąpi w lipcu, 26 lipca w Sopocie. Świętuje 30-lecie swoich 2 pierwszych albumów specjalnym filmem z koncertu. W lutym ukazał się ten film w tym roku i stanowi część obchodów właśnie dużego jubileuszu albumów Seal z 91 i Seal 2 z 94 roku, a teraz Seal w radiu Złote Przeboje Crazy.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: 11.25, Radio Złote Przeboje, w naszym cyklu Robota nie zając. Dzisiaj dzwonicie, mówiąc o tym, co robicie teraz, najczęściej właśnie w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje i gdzie jesteście. I bardzo wielu z was słucha Radia Złote Przeboje poza granicami Polski, albo w drodze właśnie. Jak niesamowicie różne rzeczy robimy słuchając. 2244 i 30.
1: Słuchając Radia Złote Przyboje, obecnie mieszkam w Finlandii, jestem w pracy i jak mam tylko okazję, zakładam słuchawki i słucham waszej muzyki, bo jest bardzo fajna. Katarzyna.
2: Łukasz, słucham was bardzo dużo, bardzo często. Aktualnie jadę ciężarówką do Hiszpanii, w tej chwili jestem w Niemczech, jeszcze długa droga przede mną. Grajcie tak do końca świata i o jeden dzień dłużej. Pozdrawiam serdecznie.
3: Słucham waszego radia i pracuję na selekcji tulipanów w Holandii. Życzę miłego dnia.
4: Mieszkam. Dwie piosenki od Wałbrzycha. Co ja robię? Ano zbieram kwiatki mleczu na syrop na zimę, na kaszle, na bóle gardła. Serdecznie polecam.

0: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
4: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam! Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
5: Reklama.

Od wczoraj w tym pięknym miesiącu jest z nami w Radiu Złote Przeboje Gwiazda. Beata Kozidrek i opowiada codziennie w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoich przebojach, o swoim życiu i zakulisowych wydarzeniach, których historii nigdzie indziej nie znajdziecie, jak tylko w jej osobistych opowieściach. Wracamy sobie razem do cudownych lat 80. i 90., kiedy to piosenki Beaty Kozidrek towarzyszyły kolejnym fanom. I podobnie jak wczoraj, dzisiaj także o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrek i jej muzyką. Przekonajmy się, o czym będzie mówiła dzisiaj.

in the army. Now. Stage Oskuła w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe wtorkowe. Posłuchajmy najnowszych wiadomości o tym, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. i zaczniemy sobie wtorkowe popołudnie. Mam nadzieję, że razem.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Białegostoku.
4: Magda Tkaczyk, zapraszam. Wzrasta zagrożenie pożarowe w podlaskich lasach, to z powodu suszy. Jest apel, by zachować ostrożność, a w przypadku zauważenia dymu lub ognia zadzwonić na 112. Liczy się każda sekunda. Ważne dla służb są również sygnały, gdy zauważymy dziwnie zachowujące się lub padłe zwierzę. W Białymstoku stwierdzono przypadek wścieklizny, dlatego trzeba też pamiętać o szczepieniach psów i kotów. A specjaliści przyglądają się systemowi kaucyjnemu i alarmują, że działa źle. Samorządy muszą bowiem odzyskać połowę surowców wtórnych. Mogą je sprzedać, zmniejszając koszty. Tłumaczy specjalista od systemów gospodarowania odpadami, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Artur Modrzejewski.
5: I za chwilę będzie tak, że gmina traci ten strumień odpadów, w związku z tym nie jest w stanie na tym zarabiać, co z kolei wpłynie na to, że będzie musiała podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
4: Dodatkowo nad samorządem zawiśnie też groźba kary, ponieważ nie wypełnił ustawowych poziomów recyklingu. Ostatecznie w podniesionych opłatach za wszystko zapłacą mieszkańcy.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
4: Coraz cieplej robi się za oknami w Białymstoku. Spodziewamy się dziś do 24 stopni. Tyle termometry w stolicy Podlasia będą pokazywały w okolicach godziny 14. Nad głowami dziś dużo błękitnego nieba i słońca, ale pojawiają się również chmury. Uwaga, możliwe, że miejscami na Podlasiu zagrzmi. Na horyzoncie też zmiana pogody. W najbliższych dniach zrobi się chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Dzień dobry, zaczynamy popołudnie wtorkowe, majowe. Wielu ludzi uważa, że maj to jest najpiękniejszy, najkochańszy miesiąc, szczególnie w Polsce. Mam nadzieję, że wy też go lubicie. Radio Złote Przeboje, Gosia Kościelniak, teraz dr Alban, potem Bonnie M. No a potem podsumuję nasz dzisiejszy temat, czyli gdzie jesteście, co robicie słuchając Radia Złote Przeboje i do kogo dzisiaj powędruje nasza butelka na wodę z logo Radio Złote Przeboje oczywiście.

0: No Cry, a w naszym cyklu Robota nie zając. Dzisiaj dzwoniliście mówiąc o tym, gdzie jesteście, co robicie teraz, najczęściej właśnie w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje. Jan napisał, że słucha Radia Złote Przeboje w mieście Łodzi, ale nie w Łodzi, bo właśnie z magazynu. Jedna hala, pisze, jeden głośnik i jedna zasada. Nie ruszamy radia, nic nie zmieniamy. Jak gra dobrze, a gra dobrze, no dzięki, pozdrawiamy mocno całą halę pracującą. I słuchacz z Norwegii też zadzwonił, zajmujący się instalacjami przemysłowymi, pozdrawiamy. A poza tym był też z nami Marek, który zajmuje się, jak zażartował, reparacjami. Słuchacz robiąca gołąbki, o, no i zbierająca mlecze na syrop. I słuchacz z Gdańska, który jest na spotkaniu online, ale słucha Radia Złote Przeboje i nie potępiamy. A butelkę dzisiaj otrzymuje Karolina, przypominam.
1: Właśnie słucham Radia Złote Przeboje przy pracy, przy mapkach. Także pozdrawiam wszystkich geodetów w całej Polsce. Buziaki, pa!
0: Buziaki, pa! Za tę energię. No i wszyscy geodeci w całej Polsce dzisiaj niech się poczują mocno pozdrowieni. Chciałam do Karoliny zadzwonić teraz jeszcze raz, ale nie mogłam się dodzwonić, więc teraz dla wszystkich Shaggy i Boombastic, rok 95. No i pracujemy sobie dalej, pamiętając, że robota nie zając.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo.

0: Wygrany mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: A od wczoraj w Radiu Złote Przeboje pracuje w pewnym sensie z nami gwiazda Beata Kozidrek, niesamowicie sympatyczna i mająca ogromnie dużo do powiedzenia o muzyce, o swojej muzyce, o muzyce lat 80. i 90., o życiu. Rozmawia z nią Piotr Jaworski i już za chwilę kolejna z nią rozmowa. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
1: Dzień dobry, po raz kolejny, cześć. No i kolejna opowieść związana z piosenką, do której ty stworzyłaś tekst. Co mi panie dasz?
2: Ale napisałam muzykę.
1: Tak jest. Chwalę, chwalę. Wszechstronnie zdolna prowadząca w radiu Złote Przeboje, Beata Kozidrak. Piosenka, która, jak wiele twoich, jak się okazało, w czasie COVID-u, w czasie pandemii, nabrała zupełnie nowego znaczenia i mocy.
2: To była piosenka również nagrana w trudnych czasach, ale przez cały ten okres późniejszy, w 90-tych latach i 2000-tych, kiedy graliśmy Co mi panie dasz, on po prostu jakby każde pokolenie się utożsamiało z tym tekstem. Mhm. Wiesz, bez względu na sytuację polityczną. W różnych momentach naszego życia możemy sobie zaśpiewać Co mi panie dasz, ten niepewny czas, jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość.
1: Każde kolejne pokolenie ma właściwie te same problemy. Stoi gdzieś na granicy z taką niepewnością.
2: Ludzie wracają do moich piosenek, bo tam jest dużo prawdy. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co może was, moi kochani, spotkać. Ale są utwory, i to myślę, po to również są stworzeni artyści, żeby nam przekazywali taką nić nadziei, wiesz. Nie znam odpowiedzi, nie wiem, co się będzie działo, ale daję ci siłę, żebyś mógł z tym walczyć. Tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o stan medyczny, powiedzmy.
1: Tak, tak.
2: I nikt z nas nie wiedział, jak to się skończy, prawda? Straszono nas, straszono. To był trudny czas dla młodych ludzi, bo tak, nie byli nagle w innym świecie, totalnie nastąpiły zupełnie rewolucyjne jakby sytuacje i ktoś musiał zaśpiewać tę czy inną piosenkę, tak, żeby nam było raźniej. W takich momentach, powiedzmy, trudnych dla nas wszystkich, z tymi piosenkami moimi, czuję się taką wieszczką, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać nawet, prawda? Kimś ważnym.
1: Czuję się zobowiązany, żeby poprosić naszą nową prowadzącą o zapowiedzenie piosenki, która pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
2: Moi kochani, w Radiu Złote Przeboje wielki, wielki hit, bajmy oczywiście, cudowny, pod tytułem Co mi panie dasz?

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.

0: Felicita w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj mamy niezłą karuzelę pogodową, bo na zachodzie nawet 14 stopni w niektórych miejscach, z kolei na południu naprawdę gorąco. Właśnie po 12 w prognozie pogody, o tym przypomnę, ale jeszcze mamy dowód na to od słuchacza.
1: Witam, z tej strony Sebastian Kraków, kierowca autobusu. Jest tak w Krakowie gorąco, że szkoda, że autobusy nie są wyposażone w żadne wodopoje.
0: To w takim razie ściskam w miarę chłodno i teraz gramy piosenkę Andrzeja Piasecznego i Roberta Chojnackiego Niecierpliwi, przesyłając słowa otuchy.

0: Tak, Andrzej Piaseczny śpiewał w roku 1996, a teraz wracamy do współczesności. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
22: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone zarządzone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
0: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
1: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
0: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
22: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
2: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
22: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
23: Wczoraj przed Polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
24: Bardziej się stresowałam na Polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
22: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
25: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
22: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
26: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
27: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
26: Pogoda.
28: Dziś opady deszczu możliwe na północy i na zachodzie. W Trójmieście 16 stopni tylko, najchłodniej dziś w Szczecinie 14, a w stolicy 27, w Krakowie 28 stopni, a na pozostałym obszarze od 21 do 24. Jutro więcej deszczu.
27: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
28: Ciekawe rzeczy będą się działy w pogodzie, pewnie niedługo, jak to w maju, takim burzliwym zazwyczaj. No a teraz w Radiu Złote Przeboje.
29: Radio Złote Przeboje.
28: Tarzan Boy i Baltimore. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. 2 minuty.

0: Beata Kozidrak już dzisiaj u nas opowiadała o swoim przeboju Co mi panie dasz? Ale to nie koniec na dzisiaj, bo jeszcze będziemy niedługo rozpoczynać naszą zabawę. Otóż mamy dla was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną albo z Beatą, albo w ogóle z tymi wspaniałymi latami 80. i 90. A wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje z odpowiedziami, a potem ktoś wygrywa, a czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej osobistym autografem na pamiątkę tego dnia. Więc bądźcie blisko, bo będą trzy podpowiedzi. Niedługo już pewnie zaczniemy się bawić.
1: Tu Beata Kozidrak. Słuchaj Radia Złote Przeboje przez cały dzień i wygraj nagrody.

0: ta promocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż

0: AgroSolar. Solidnie albo wcale.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

Hity z lat 80. przed nami, oczywiście jak to w Radiu Złote Przeboje, a będzie to przebój Laurie Branigan, który święcił triumfy ogromne i tylko nieliczni zdawali sobie sprawę, że artystka nie była oryginalną odtwórczynią tej piosenki. Utwór Self Control stał się jej najpopularniejszym singlem na arenie międzynarodowej. No a poza tym, że odniósł taki ogromny sukces, jest też dowodem na to, że muzyka jest wspólnym dobrem, bo jej największy przebój jest coverem włoskiego artysty Raffaele Riefoli. Tym samym Laura Branigan dołączyła do grona takich gwiazd jak Joe Cocker czy Coolio, którzy świetnie wykonywali cudze kompozycje. Przypomnijmy sobie, jak to brzmiało.

0: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy Twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
5: W Doktor Tusz mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią Twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wskoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: mówiłam, że niedługo zaczynamy naszą dzisiejszą zabawę i oto nadszedł ten czas.
1: Bawmy się,
0: możemy?
1: Bawmy się.
0: Dzień dobry, Jerzy, bo konkurs polega na tym, że mamy dla was trzy podpowiedzi. Jedną z nich nawet zdradzi Beata Kozidrak, ale chodzi o rzecz albo związaną z nią, albo z latami naszymi ulubionymi 80. i 90. Jeśli będziecie wiedzieli lub chcieli już zgadnąć, to dzwońcie. Mogę pierwszą podpowiedź?
1: Proszę bardzo, bardzo poproszę.
0: To tak. Proszę się skupić. Dzisiaj chodzi o taką charakterystyczną kurtkę, której noszenie było traktowane jak manifest.
1: No
0: wiecie,
1: proszę.
0: Dzwońcie 2244 i 3 zera.
1: No tak, słuchajcie, bo to są tak naprawdę odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, co to za kurtka? Ale musicie też udzielić nam odpowiedzi na pytanie, za co lubicie Radio Złote Przeboje, a ja przypominam, że do wygrania jest po pierwsze cudowne zdjęcie naszej wspaniałej współprowadzącej, czyli Beaty Kozidrak, jej odręczny autograf na tym zdjęciu, a do tego z naszej limitowanej serii kultowe radioodbiorniki do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. 2244 3 zera. Czekamy na wasze telefony, dzwońcie, a przed wami jeszcze dwie podpowiedzi. O 17.30 będziemy podawać zwycięzcę.

0: Jolowy z King i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 tylko sprawdzone wiadomości. Wirus na statku wycieczkowym wśród zakażonych Polacy. Na ile jest to groźna sytuacja? Wszystko wyjaśnimy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I...
2: Autopromocja.
0: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 5 maja, pora na wiadomości.
12: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na cenę żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdecka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
13: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
12: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
14: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
15: i będzie dalej tanie.
14: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
12: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
16: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
17: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
18: No ale w sumie
5: nie widzę, że humory macie.
15: No, a co mam płakać?
17: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
12: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
18: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki Budowanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która dwa dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
19: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lawarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
18: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
12: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Deszcz miejscami głównie na północy i na zachodzie w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 stopni na Podkarpaciu.
21: Jerzy Telesiński, dzień dobry. Oczywiście, że mam dla Was same największe przeboje lat 80. i 90. Ten zespół na przykład jest wybitnie koncertowy, dlatego proponuję. Ruszamy wyobraźnią i z pracy przenosimy się na moment na koncert Radia Złote Przeboje, a na scenie grupa Bad Boys Blue. Może być? Jerzy Telesiński, dzień dobry.

To formacja Nieżywych Schabów i Lato. Nie wiem, czy wiecie, ale sprawdziłem to dla was. Od teraz do pierwszego dnia tegorocznego astronomicznego lata zostały już tylko 53 dni. Nieźle, co? Przez całe lato usłyszycie u mnie wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i jeszcze nieraz usłyszycie u mnie Nelly Furtado.

Rock Me Amadeus, czyli piosenka z niemieckim tekstem, z refrenem śpiewanym po angielsku przez austriackiego wokalistę Falco w polskiej rozgłośni, która nazywa się Radio Złote Przeboje. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. Cieszę się, że jesteśmy razem, bo teraz już Tina Turner i piosenka z jej wielkiego powrotu. Po rozstaniu z mężem jej kariera w 76 roku utknęła w martwym punkcie aż do momentu zaśpiewania po raz pierwszy tej piosenki.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jutro blisko Ziemi przeleci planetoida, a my będziemy mieć dla Was kosmiczny temat.
3: Gdyby przyleciało do nas UFO, to jakim zdaniem powinniśmy je przywitać?
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
15: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim Twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
0: Reklama.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. od ubiegłej niedzieli prezentuje wam na naszej antenie w swoim własnym programie Beata Kozidrak. A my mamy z tej okazji dla was i jej zdjęcia z odręcznym autografem i nasze, kochane przez was, złotoprzebojowe pamiątkowe radioodbiorniki. 3 razy dziennie słyszycie podpowiedź, a potem na jej podstawie rozwiązujecie zagadkę. Jak wam idzie po pierwszej podpowiedzi?
1: Jaki to rodzaj kurtki? Moja odpowiedź to bomberka.
0: Co ty na to, Beata?
2: Ciekawa propozycja, ale nie.
3: Beata Kozidrak, która na scenie była w pięknej, króciutkiej kurtce jeansowej.
2: Odpowiedź jest inna.
4: Kurtka parmalat, kurtka taka wojskowa moro.
2: Zagadka wciąż nie jest rozwiązana.
0: No to pora na podpowiedź numer 2. Przedmiot, o który chodzi, to skórzana kurtka, która swoją nazwę zawdzięcza pewnemu zespołowi. 2 2 4 4 3 0. Czekam na 2 odpowiedzi. Po pierwsze, co to za kurtka? A po drugie, za co lubisz Radio Złote Przeboje? Rozwiązanie zabawy o 17:30.

0: To oczywiście ma nam w radiu złote przeboje, w którym punktualnie o 15:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dobra jest ta, że Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zarażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego. Na ten temat i inne dzisiejsze ważne tematy więcej powiemy o 15:00.
1: Złote przeboje.

0: tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 5 maja, są tylko sprawdzone wiadomości.
1: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju. Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
2: Będzie to już 3. wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
3: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
2: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
3: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
2: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
5: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
4: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
1: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
6: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
1: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
7: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
1: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
9: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na początek coś dla fanów nocnych maratonów filmowych. Białostockie Heliosy w piątek wieczorem pokażą 2 rundy epickich walk. 2 części serii Mortal Kombat. Część pierwszą z 2021 roku, a potem na ekranach pojawi się premierowo Mortal Kombat 2. W wolnej chwili polecam spacer na rynek Kościuszki w Białymstoku. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej świętuje jubileusz. I do zobaczenia ciekawa wystawa plenerowa dokumentująca dorobek placówki. Na 12 tablicach opowiedziana jest historia skansenu od lat 40. ubiegłego wieku aż po współczesność. Nie trzeba biletu. A w ostatnią niedzielę maja na rynku Kościuszki zrobi się sportowo, będzie meeting gwiazd i już po raz 8 w Białymstoku będzie można podziwiać rywalizację topowych zawodników w widowiskowych konkurencjach, skoków z wyż, otyczce czy pchnięciu kulą. Tu również wstęp będzie wolny.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Chłodniej dzisiaj tylko nad morzem, od 10 do 12 stopni, a tak 15 na północy, 20 na zachodzie, a na Podkarpaciu najcieplej 28 stopni. Deszcz miejscami, głównie na północy i na zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska ziemi lubuskiej, przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Marzena Rogalska wpadnie do mnie o 15.30, to nikogo nie dziwi. Jak się miewa, jak jej mija wtorek i czy lubi Boba Marleya, to sobie wszystko będziemy ustalać. Zostańcie ze mną. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. No i znowu się zebrali i znowu świętowali. Słuchajcie, ogólnopolski zlot fanów grupy już po raz 23. Od 23 lat się spotykają. Tacy to są fani, no. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy byli w tym roku w Gdyni. Kiedyś się do was wybiorę, może na 25-lecie. Teraz rok 83 i Eurythmics. I zastanawiam się właśnie teraz, czy fani Eurythmics też mają swoje zloty w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja.

0: Iron Lion, Zion i Bob Marley w radiu Złote Przeboje, w którym jak zwykle o tej porze jest z nami Marzena Rogalska. Marzenko, wy się tak z tym Łukaszem Nowickim w sobotę nagadaliście długo, że my jeszcze powiemy, jak było, co? Bo
1: ale powiedzmy, no pewnie, że tak. Łukasz po pierwsze przyznał się publicznie do tego, kto go wrobił w telewizję. Nieskromnie powiem, że to byłam ja. Tak, oczywiście. To był mój pomysł. Wiesz, my się znamy od czasów szkoły teatralnej. Naprawdę pamiętam Łukasza jeszcze jako studenta szkoły teatralnej. Jest cudowna historia. Warto się dowiedzieć, ile Łukasz miał lat, jak zadebiutował w filmie Przez Przypadek. I zaproponowano mu, uwaga, rolę łóżkową. Jako dzieciak miał spać w łóżku z mamą, a tą filmową mamą, uwaga, była... A, może nie będę wszystkiego zdradzać.
0: Nie, chociaż ja bym chciał...
1: Nie będę zdradzać. W każdym razie nie chciał, bo on chciał być tylko w ramionach swojej prawdziwej mamy, mamy Basi, ale przekupiono go samochodzikiem.
0: Okej, szanuję. Sprawdźcie, o kogo chodziło, o jaką aktorkę chodziło, o jaki film chodziło na YouTubie Radia Złote Przeboje. Cała ta rozmowa jest do posłuchania i do obejrzenia. A my co? Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, tak jak się umówiliśmy?
1: Kolejny wspaniały, ikoniczny numer. Jurek, ty dla mnie to ty przygotowujesz się naprawdę w sposób jakiś szczególny. Bo bardzo ja się czuję dopieszczona.
0: Ciebie samochodzik.

0: przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
8: Jeden wieczór, dwa koncerty.
7: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
9: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Sweet Harmony i The Beloved w Radio Złote Przeboje. Miałem właśnie jakiś taki muzyczny apetyt na coś niezobowiązującego, za to bardzo profesjonalnie skrojonego. Zresztą u nas sami tacy nietuzinkowi muzycy. Ci dwaj na przykład przestali się lubić, zaczęli się czubić i już raczej więcej publicznie ze sobą nie wystąpią. No ale u nas co innego. To duet Holyoaks w Radiu Złote Przeboje.

0: All in the Head i Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje, w którym z myślą o miłośnikach piłki kopanej, w wiadomościach o 16:00 informacja o tym, że dzisiaj w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Co na ten temat ma do powiedzenia spec od sportu, czyli Michał Waszkiewicz, usłyszycie o 16:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek w kalendarzach 5 maja. Na naszej antenie teraz wiadomości.
16: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartycka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
17: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
18: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
17: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
18: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
17: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
19: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
17: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
19: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
17: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
16: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
20: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
16: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
21: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
22: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
23: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
16: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz. Tomaszewicz.
1: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
16: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. W białostockich kinach Helios do zobaczenia druga odsłona hitu pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady. Akcja produkcji rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Tytuł ten będzie także wyświetlany w ramach cyklu Kino Kobiet. Specjalny pokaz z konkursami już jutro. A w najbliższą niedzielę będzie piknik rodzinny pełen ekologicznych quizów, animacji dla dzieci, gier i zabaw. Na imprezę zapraszają wodociągi białostockie. W planie także spektakl teatralny pod tytułem Kanalizacja to nie śmietnik. Atrakcje będą bezpłatne. A młodzi aktywni mogą się zgłaszać do lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w Białymstoku. To wyjątkowa okazja dla młodych sportowców. Będą mogli sprawdzić się na stadionie. Z kolei kibice będą mogli poczuć prawdziwe lekkoatletyczne emocje.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
15: Jeśli popada, to głównie na północy i na zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury również zdarzyć mogą się burze. 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 na Podkarpaciu, tylko nad morzem troszkę chłodniej. Beata Kozidrak dołączyła do grona prowadzących w Radiu Złote Przeboje. Przypominam jej program w każdą niedzielę, a my z tej okazji mamy dla Was codziennie nagrody. W każdej chwili może pojawić się trzecia podpowiedź do konkursowej zagadki. To chce więc zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze złotoprzebojowe radio ze ściśle limitowanej serii. No to słuchajcie, to trzeba ze mną zostać, to proste. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Freedom i George Michael w swojej najbardziej efektownej stylizacji, a mówię o tym, bo o stylizację pytamy dzisiaj w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Uwaga! Pora na stuprocentowe skupienie, bo przed nami już ostatnia konkursowa podpowiedź. Jak szło wam dotąd?
1: Dzień dobry, kurczę, to się Szwedka.
2: Odpowiedź na dzisiejszą zagadkę jest inna.
3: Wydaje mi się, że to jest kurczę Slayer.
0: No nie. Beata, poprosimy wobec tego o podpowiedź numer 3.
2: Odważne kreacje to mój znak rozpoznawczy. Na pewno widzieliście mnie w niej na scenie. Wiecie, o jaką kurtkę chodzi?
0: To mam nadzieję, że już sprawa jasna i teraz co zrobić, żeby wygrać nagrody? Po pierwsze, odpowiedzieć na dwa pytania. Za co lubisz Radio Złote Przeboje? A po drugie, o jaką kurtkę chodzi? 2 2 4 4 3 0. Radio kolekcjonerskie i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem mamy tutaj dla was. Wy czasu macie niewiele, bo po 17:00 oddzwaniam z nagrodami. 2 2 4 4 3 0.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
7: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam. Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
8: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was, ale w związku z tym, że ruszył na całego sezon grillowy, mam dla was również kilka słów na temat tego, że nieprawidłowo pieczone potrawy wytwarzają szereg szkodliwych substancji. Co na to eksperci?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Otóż według ekspertów im bardziej wypieczone, a właściwie przypalone mięso, tym bardziej szkodliwe. Należy je zatem, czy to na ognisku, czy na grillu, opiekać nie bezpośrednio nad ogniem, ani w samym płomieniu, ale tak jednak, żeby było upieczone w środku, a nie tylko zrumienione na zewnątrz. Tłuste potrawy umieszczamy zawsze z dala od najgorętszych miejsc, żeby kapiący tłuszcz nie wydzielał szkodliwych substancji. Sadza, która uwalnia się w czasie spalania, która unoszona jest w górę przez ciepłe powietrze, zawiera wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które osadzają się na powierzchni żywności. W rezultacie, kiedy grillowanie jest przeprowadzone nieprawidłowo, otrzymujemy dawkę szkodliwych związków, które oprócz zdolności wywoływania raka, mają również negatywny wpływ na układ odpornościowy i negatywny wpływ na przewód pokarmowy, a skutków jest o wiele więcej.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Pierwsze wiosenne burze mogą się pojawić dziś między innymi w zachodniej i północno-zachodniej Polsce, a jutro praktycznie wszędzie przelotny słaby deszcz i możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Tu też będzie jutro najcieplej, bo do 27 stopni. A teraz uwaga, w województwie kujawsko-pomorskim na krajowej 67 na odcinku Lipno-Włocławek. Zderzenie osobówki z motorowerem. Droga może być jeszcze częściowo zablokowana.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Radio Złote Przeboje 101 FM.
25: Radio Złote Przeboje.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Już dzisiaj o tym wspominałem, ale do lata zaledwie 53 dni. To znaczy, że znowu będą, jak ta w tej piosence Jasona Donovana, wakacyjne miłości. I nic się nie zmieniło w tej kwestii od 89 roku i mam nadzieję długo jeszcze się nie zmieni. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje na urlopową zabawę taneczną w świetlicy. No, w sam raz.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje 5 maja. Jak wyglądała cała majówka na polskiej kolei? Takie informacje mamy dla Was o 17.00.

0: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek, 5 maja. Zapraszam na wiadomości.
15: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
16: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
15: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
17: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce z rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
15: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
18: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
19: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
15: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
20: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
15: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
21: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
22: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
21: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
15: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
14: Może popadać głównie na północy i na zachodzie. W pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury mogą zdarzyć się burze. Ciepło 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 stopni na Podkarpaciu, tylko nad morzem. Troszkę chłodniej, do 12 stopni. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie teraz Beata Kozidrak. Wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o jej program, o konkurs i o nagrody, które mam dla Was, znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Gabrielle Suzanne Kerner, która od dzieciństwa miała przydomek Nena, po rozpadzie swojego pierwszego zespołu przeniosła się do Berlina. Tu poznała m.in. gitarzystę Carlo Kargensa, poznała też innych muzyków, z którymi stworzyła potem grupę nazwaną od jej pseudonimu. I chociaż ów Carlo napisał tekst Złotego Przeboju, który wam zagrałem już wcześniej, będąc pod wrażeniem zdarzenia, które miało miejsce na koncercie Stonesów, kiedy to Mick Jagger wypuścił w powietrze balony, które poleciały w kierunku Berlina Wschodniego, to ten tekst pokazał dopiero wtedy, kiedy muzycy bawili się nowo zakupionym syntezatorem, no i wtedy przydałby się właśnie jakiś tekst do wygrywanej melodii, a efekty słyszeliście. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody od Beaty Kozidrak. Kto chce radioodbiornik i zdjęcie z jej autografem, ten ze mną zostaje.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
0: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.

0: I tak właśnie fantastycznie brzmi Radio Złote Przeboje, którego bardzo lubi słuchać Basia. Basia, witam cię serdecznie. Gdzie lubisz słuchać Radia Złote Przeboje najczęściej?
1: Bardzo często słucham w samochodzie, ale w tej chwili, kiedy pracuję w domu, słucham też w domu. No i wtedy właśnie jest bardzo przyjemnie. Jeżeli jestem w samochodzie, no to słucham w radiu, tak? Natomiast jeśli jestem w domu, to słucham przez przeglądarkę w aplikacji.
0: Ale gdybyś miała takie radyjko, co jest do wygrania, to byś sobie na nim słuchała pewnie.
1: O, no oczywiście, że tak. Właśnie tego mi brakuje, bo właśnie się przeprowadziłam do nowego domu i nie mam radia jeszcze.
0: A masz już zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak?
1: No nie mam, a jestem wielką fanką.
0: A za co ją lubisz najbardziej?
1: No za te wszystkie piękne przeboje. No i tą siłę i tą werwę, którą ma.
0: To jeżeli mi powiesz, o jaką kurtkę dzisiaj pytaliśmy, no to ten zestaw nagród jest twój, czyli w zasadzie jest twój na pewno, bo znasz dobrą odpowiedź.
1: No oczywiście, że o Ramoneskę.
0: Oczywiście, że tak. Pytaliśmy o kurtkę Ramoneskę.
1: Super, bardzo się cieszę. To jest pierwszy raz, kiedy cokolwiek wygrałam, także bardzo dziękuję. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję za ten przemiły telefon. Super niespodzianka na cały dzień.
0: Bardzo fajnie. Pozdrawiam cię serdecznie. No i co? Słyszymy
1: dziękuję
0: się
1: bardzo.
0: Dalej. No.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w takim razie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. A wszystkim przypominam, że jutro kolejne trzy podpowiedzi. Zagadka od Beaty Kozidrak. No i nagrody jak ta lala.
2: Tu Beata Kozidrak. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
7: Dziś dość ciepło w większości regionów, jutro nieco większe różnice w temperaturze, bo od 10 stopni w północnej Polsce, w centrum około 20 do 27 na Podkarpaciu i jutro nieco więcej chmur, możliwy przelotny deszcz i burze mogą zaskoczyć kierowców w wielu regionach. Dziś, jeśli zagrzmi, to przede wszystkim od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię i Mazury.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: fundo. Juanes i czarna koszula, tak podobno poprawnie przekłada się ten tytuł, ale w to nie będziemy głęboko wchodzić, raczej będziemy się już tą stroną muzyczną tego, co do zaoferowania wam ma Radio Złote Przeboje, zajmować. My jak my, Tomek Brel będzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że Juanes jest jednym z chyba dwóch żyjących artystów, którzy dorobili się własnego pomnika. A wiecie, kto jest drugim?
0: Kto jest drugim?
1: Znasz go na pewno. Janusz?
0: Janusz Panasewicz?
1: Panasewicz, dokładnie.
0: Jezu, gdzie Janusz Panasewicz ma pomnik?
1: Słuchajcie, po godzinie 18 na pewno tę niezwykłą historię opowiemy.
0: A ja tego jeszcze nie wiem. Viva Forever, Spice Girls, zostajemy z Radiem Złote Przeboje. Będzie ciekawie.

0: Donna Summer, czyli niekwestionowana chyba królowa muzyki disco przed laty. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, sprawdzimy pogodę, co szykuje na najbliższe dni. No a potem bardzo dobre wiadomości koncertowe, znajdzie się na pewno coś dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej.
1: Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
13: Jeden wieczór, dwa koncerty.
12: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
14: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski zaprasza. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. Kostiuk przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Pogoda.
0: W nocy na zachodzie i północy miejscami deszcz, temperatura od 6 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, przez 10 na zachodzie, do 12 w centrum i 14 na południu. Jutro w dzień sporo chmur, przelotne opady deszczu, najmocniej popada na Pomorzu, a na termometrach od 10 stopni na północy, przez 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. 27 stopni, no wygląda to całkiem nieźle, gdyby nie ten deszcz. Moi drodzy, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów Małgorzaty Ostrowskiej. 45 lat na scenie, na pewno zaproszę Was na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic. Ale gwiazd będzie zdecydowanie więcej. Zaczynamy w takim razie Budka Suflera za chwilę. No a teraz zabiorę Was w bardzo piękne miejsce. La Isla Bonita i Madonna.

Wojtka Suflera i Nie wierz nigdy kobiecie w Radiu Złote Przeboje. To były lata 80. No a tak przy okazji, to ta piosenka jakiś czas temu powróciła triumfalnie w zupełnie nowej wersji. Jan Borsewicz zaprosił do śpiewania Piotra Frączewskiego. No to znaczy, może śpiewanie to za dużo powiedziane, pan Piotr recytuje, ale robi to w sposób absolutnie genialny. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to poszukajcie koniecznie tej wersji. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj bardzo dobre wiadomości dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej. Koncert w Katowicach z okazji 45-lecia na scenie. 25 maja. Gorąco was zapraszam. Mam bilety, a zadanie będzie następujące. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w restauracji albo kawiarni razem z Małgorzatą Ostrowską. O co byście ją najchętniej zapytali? Najciekawsze propozycje oczywiście nagrodzę biletami. Liczy się pomysłowość, liczy się humor, liczy się kreatywność. Zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę 22 4 4 3 0. Nagrajcie się, a ja przed godziną 20 na pewno wręczę komuś bilet. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Pięknie, Belinda Carlisle w Radiu Złote Przyboje. Kiedyś, pamiętam, zaglądałem na jej media społecznościowe, no i jakież było moje zdziwienie, kiedy Belinda Carlisle napisała, że nie może uwierzyć, że od premiery jednego z jej przebojów minęło już 40 lat. No, kiedy o upływie czasu rozmawiałem z Urszulą, która za chwilę zaśpiewa, najpierw Urszula westchnęła, no a potem przyznała, że z upływem czasu, no to jest jednak lekki problem.
1: Jak już zaczęłam myśleć dekadami, to zaczęło mnie to przerażać, ale z drugiej strony to daje trochę taki fajny dystans i trochę więcej spokoju.
0: Urszula, Rysa na szkle w Radiu Złote Przyboje. Słuchamy.

0: Carol Young w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, która jest obecna na muzycznej scenie od kilku dekad. To już chyba prawie 7, prawda? W planach też Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Przy okazji Łukasz Zagrobelny opowie historię, jak to nagrał swój wielki przebój, a potem o nim zapomniał.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Jutro blisko Ziemi przeleci planetoida, a my będziemy mieć dla Was kosmiczny temat.
3: Gdyby przyleciało do nas UFO, to jakim zdaniem powinniśmy je przywitać?
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż

0: w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na cztery koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Możliwe wciąż utrudnienia i kierowanie ruchem przez policję po śmiertelnym wypadku na Krajowej 67 w Krzyżówkach na Kujawach. Zderzyły się tam osobówka i motorower. Jedna osoba nie żyje. Bez poszkodowanych na szczęście na dolnośląskiej S8C, gdzie niedaleko węzła Szczodrów ciężarówka wpadła do rowu. Ruch w stronę Wrocławia tylko lewym pasem.
17: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Wspaniała Cher, która na muzycznej scenie jest już kilka dekad. Jeżeli dobrze policzyłem, to 6. No faktycznie czas jakoś tak niepostrzeżenie ostatnio płynie. Najlepszym tego dowodem jest informacja, którą znalazłem w jednym z artykułów. Od debiutu scenicznego Eweliny Flinty minęło ponad 30 lat. Nie do uwierzenia. Ewelina Flinta teraz z Łukaszem Zagrobelnym, który również obchodził dość okrągłą rocznicę niedawno. Niezwykły duet, który też ma niezwykłą historię. Łukasz Zagrobelny nagrał tę piosenkę, a potem o niej właściwie zapomniał.
1: Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem, w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach, ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji. Co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: Słuchamy. Łukasz Zagrobelny, Ewelina Flinta. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zespół The Corrs w Radiu Złote Przeboje. W planach na dzisiejszy wieczór jeszcze m.in. Maryla Rodowicz. Po 19 też bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. A propos tych dwóch pań, Łukasz Zagorbelny, który przed momentem opowiadał o tym, jak zapomniał, że nagrał wielki przebój, zarówno na temat Maryli Rodowicz, jak i Beaty Kozidrak wypowiadał się w samych superlatywach. Według niego to gwiazdy, które zdarzają się raz na pokolenie.
1: Ja podziwiam takich ludzi i ja bym sobie życzył być chociaż przez połowę czasu tego, którego on, w którym one są na showbiznesie, bo to jest niebywała rzecz. Tak jak Maryla, zobacz, ona, nie wiem, 50 lat jest na scenie i cały czas, wiesz, ludzie ją kochają, cały czas ich chcą. Tak samo jest z Beatą i Bajmem. No to jest coś nieprawdopodobnego. I to są prawdziwe kariery. To nie jest chwilowe, to nie jest na chwilę, to nie jest tymczasowe. One po prostu są i w świadomości ludzi, tak jak jest Pałac Kultury, tak jest Maryla Rodowicz, wiesz.
0: No dobrze, Maryla Rodowicz pojawi się na pewno jeszcze przed 19, a po 19 bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak, z którą na pewno słówko zamienimy. W końcu to nasza nowa redakcyjna koleżanka.

0: Długośka i Maryla Radowicz w Radiu Złote Przeboje, tuż przed 19. Za chwilę sprawdzimy pogodę. Deszcz tu i ówdzie, a gdzie dokładnie, o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo w
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Właśnie minęła 19 w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Londynie zagrają oto Arsenal i Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie padł remis 1-1. Początek meczu na Emirates o 21:00. Los Angeles Lakers rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej Ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy.
2: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Pogoda.
1: Jutro sporo chmur, przelotne opady deszczu, najmocniej popada na Pomorzu. Temperatura od 10 stopni na północy przez 23 w centrum do 27 na południowym wschodzie. W nocy na zachodzie i północy miejscami deszcz, a na termometrach od 6 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich przez 10 na zachodzie do 12 w centrum i 14 na południu. W sumie z jednej strony na pewno już zdarzało mi się czytać lepsze prognozy pogody, natomiast z drugiej strony no to nie ma na co narzekać. 27 stopni, nie ma wstydu. Z dobrych wiadomości na pewno nie zabraknie gwiazd naszych wspaniałych. Znajdzie się coś dla fanów Beaty Kozidrak, czyli naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Będą też, przypominam, bilety na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Co trzeba zrobić? No przypomnę już za chwilę.

0: To zespół Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. A ja obiecałem, moi drodzy, bilety. Mam dla was dzisiaj w programie Cała Muzyka podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Okazja fantastyczna, 45 lat na scenie. Obiecałem bilety na koncert do Katowic, no i bilety powędrują do kogoś, kto pobawi się w dziennikarza muzycznego. Wyobraźcie sobie, że siedzicie razem z Małgorzatą Ostrowską w kawiarni albo restauracji. Jakie byłoby pierwsze pytanie, które byście jej zadali? Wczoraj najbardziej ujęła mnie propozycja Agaty.
1: Moją ulubioną piosenką Małgorzaty Ostrowskiej jest Mister of America i w związku z tym chciałabym zapytać panią Małgorzatę, czy kiedykolwiek spotkała w życiu swojego prywatnego Mistera Amerykę? Czy to jest jednak tylko postać fikcyjna?
0: Tak było wczoraj, jak będzie dzisiaj, to się okaże jeszcze przed godziną 20. Jakie byłoby pierwsze pytanie, które zadalibyście Małgorzacie Ostrowskiej? Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja przed 20 na pewno wręczę komuś bilet. 22 4430.

0: Słońce Jamajki i Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę w programie cała muzyka, ta sama chwila i Baim. Moi drodzy, a propos Beaty Kozidrak, no to oczywiście codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 możecie usłyszeć same największe przeboje lat 80. i 90. razem z Beatą Kozidrak, naszą nową redakcyjną koleżanką. Dzisiaj poznaliśmy niezwykłą historię jednego z największych przebojów zespołu Baim, czyli Co mi panie dasz. Kilka dekad na scenie, kilka zmian wizerunku, ale zawsze było drapieżnie.
1: Z każdą moją odsłoną to było rozpoznawalne, drapieżne, kobiece, a jednocześnie z charakterem. I za każdym razem, i to mężczyźni zawsze mówią, a była pani ubrana tak i tak wtedy. Myślę sobie, Boże, ja rozumiem kobiety, ale faceci, no... To jest ciekawe.
0: Z drugiej strony, no to może nie ma się co dziwić, w końcu to mężczyźni są wzrokowcami, prawda? Ta sama chwila i Baim teraz.

Typical male, czyli typowy facet w Radiu Złote Przeboje, Tina Turner. Wtorkowa cała muzyka, za chwilę no trochę nietypowy facet. Na razie brzmi to bardzo tajemniczo, ale wszystko się wyjaśni, obiecuję, już za kilka minut.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.

0: Pięknie, Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wilki na zawsze i na wieczność. Robert Gawliński, czyli jak to ktoś ładnie powiedział, bardzo nietypowy facet. No bo jak mało który potrafi pięknie opowiadać o miłości. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak poznał swoją szanowną małżonkę. Posłuchajcie.
1: Ona była pierwszą taką fanką właściwie mało znanego wtedy jeszcze zespołu Madame. Pierwszy występ nasz w 83 roku. Moniczka to nagrała. Później spotkaliśmy się w Stodole. Ona przypadkiem trafiła do Stodoły, a my żeśmy szli na koncert do parku. Mieliśmy tam próbę i koncert, no i jak twierdzi moje kochanie, zakochała się we mnie od pierwszego wejrzenia. A później jak usłyszała, że to jest ten zespół, który tak bardzo lubi i tak dalej, no to później się okazało, że nosi znaczek w ogóle w klapie naszego zespołu, no więc no, później zaczęliśmy się spotykać, zacząłem ją odprowadzać do domu, no i jakoś tak.
0: Pięknie, prawda? Wilki na zawsze i na wieczność, teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę okaże się, kto idzie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Koncert w Katowicach, będą bilety.

0: Powiem szczerze, już nie pamiętam, kiedy Shade koncertowała ostatnio w naszym kraju. To był rok 2011 chyba. A propos koncertów, no to obiecałem bilety na występ Małgorzaty Ostrowskiej. 45 lat na scenie zobowiązuje. Koncert w Katowicach 25 maja, a zadanie było dość proste, wydawać by się mogło. Gdybyście spotkali w restauracji albo w kawiarni Małgorzatę Ostrowską, o co byście ją zapytali? No i sytuacja może się wydawać wydumana, ale okazuje się, że nie tak. Takie scenariusze pisze życie.
1: No więc, żeby było śmiesznie, miałam dokładnie taką sytuację. Byłam w restauracji, w której była Małgorzata Ostrowska wraz z synem. No i co? Może i pomyślałam, o co ją zapytać, ale prawda była taka, że mnie po prostu zamurowało i się nawet nie odezwałam. Skłoniłam tylko głowę i bardzo miły gest ze strony pani Małgorzaty, która również mi odkiwnęła. A o co bym zapytała? Chyba nie wiem, jak ona to robi, że w takim małym ciele tak wielka energia. Pozdrawiam, Marta.
0: No to posyłam bilety w takim razie. Nie ostatnie na pewno w tym tygodniu. Warto słuchać Radia Złote Przeboje wieczorową porą. Oj, warto. Village People teraz.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Nasz dzisiejszy gość, gość programu Cała Muzyka, na każdej płycie brzmi inaczej. Ba, na każdej płycie nawet wygląda inaczej. No w końcu kobieta zmienną jest. Ania Wyszkoni i jej niezwykła muzyczna droga. Od zbuntowanej nastolatki po Annę Wyszkoni, którą znamy dzisiaj. Pewnego razu w muzyce, w roli głównej właśnie Ania Wyszkoni.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia zaczyna się naprawdę dawno, dawno temu. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Ania Wyszkoni, która o muzyce marzyła od najwcześniejszych lat.
2: Tak, i wtedy, no powiedzmy, zaczęłam tę drogę taką bardziej profesjonalną, bo zaczęłam śpiewać w zespole, zaczęliśmy koncertować i zaczęłam też, powiedzmy, zarabiać, chociaż wtedy to były naprawdę bardzo małe pieniądze. Zaczynaliśmy i czasem dokładaliśmy po prostu do interesu, jak to się pięknie mówi. Natomiast z muzyką wiązałam moje życie już zawsze. Ja śpiewałam w przedszkolu, w szkole, na akademiach, gdzie tylko mogłam.
1: I jak to zwykle bywa na początku kariery, o wszystko musieli zadbać sami. Pierwsze kasety ze swoimi nagraniami rozwozili samochodem.
2: Rozwoziliśmy maluchem, nawet nie samochodem, tylko po prostu maluchem. Boże, nasze dzieci to nawet nie wiedzą, o czym ja teraz mówię. Graliśmy w domach kultury, w salkach katechetycznych, w garażach. Dzisiaj każdy ma swój komputer, młodzi ludzie tworzą przy komputerze w domu. My, żeby nagrać płytę, musieliśmy wejść po prostu do profesjonalnego studia, co miało też sporo zalet i ja się cieszę, że doświadczyłam tego, że jeszcze zahaczyłam o te takie nasze właśnie stare czasy.

0: Od czasu, kiedy zespół Łzy pojawił się na scenie, zmieniło się absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o nasz rodzimy show biznes, ale oczywiście też zmieniła się sama Ania Wyszkoni. Jak po latach patrzy na tę Anię Wyszkoni z początków kariery?
1: Ten nasz taki wizerunek, troszkę niepoukładany, no, wszystko działo się u nas bardzo spontanicznie, naturalnie. My nie pracowaliśmy ani ze stylistami, ani z dużymi wytwórniami. Wszystko robiliśmy tak, jak czuliśmy. Więc no, towarzyszyły nam wiecznie te glany, czarne skóry, czarne rozciągnięte swetry. No i ja też taka byłam, może dlatego przez jakiś czas później musiałam pracować na odczarowanie tego wszystkiego.
0: Ania Wyszkoni od lat rozwija karierę solową. Czy po kilku dekadach spędzonych na scenie czuje się artystką spełnioną?
1: I tak, i nie, bo kiedyś usłyszałam bardzo trafne sformułowanie, że człowiek spełniony nie ma już nic do powiedzenia, już gdzieś się wypalił. Ja wierzę mocno w to, że to jest bardzo dobry moment, bo jestem doświadczona, bardziej świadoma tego, co chcę przekazać, ale jednocześnie mam ciągle wiele do powiedzenia, wiele do przekazania i stąd też praca nad kolejną płytą i wiele koncertów i ciągła burza mózgów, co jeszcze ulepszyć, co zrobić, co dodać, żeby koncerty, czy płyty, czy piosenki były jeszcze lepsze.
0: I zapewne jednym z najbardziej przełomowych momentów w karierze Ani Wyszkoni był dzień, kiedy dane jej było wystąpić w Londynie, w sali, w której sama bardzo często słuchała innych artystów.
1: Tak, miałam po raz pierwszy wreszcie szansę wystąpić w Londynie i bardzo to przeżywałam. Zresztą wystąpiłam w sali O2 Indigo. W O2 byłam wiele razy na koncertach wielkich gwiazd i ogromnie przeżywałam ten moment, kiedy zobaczyłam, tam jest taki korytarz i w tym korytarzu wisiał plakat mój, reklama mojego koncertu. Tak strasznie to przeżywałam, to było naprawdę cudowne uczucie. I, no i wierzę mocno w to, że będę miała jeszcze nieraz okazję pojechać do Londynu zagrać, bo koncert ja zaliczam do udanych.

0: Ania Wyszkoni od najmłodszych lat marzyła o byciu na scenie. Co ciekawe, bardzo często marzenia udawało jej się spełnić, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzyczne spotkania z innymi artystami.
1: Jako bardzo młoda dziewczyna marzyłam o tym, żeby zaśpiewać Anię Ortodox. To mi się udało. Później już troszkę byłam starsza. Miałam przyjemność współpracować z Markiem Jackowskim, nagrać z nim duet, a potem tak właśnie nieśmiało powiedziałam, że chciałabym zaśpiewać z Michałem Bajorem i to też mi się udało.
0: Dzisiaj jeszcze na pewno o muzycznych spotkaniach Ani Wyszkoni z innymi artystami porozmawiamy, ale pamiętam, kiedyś zadałem Ani Wyszkoni pytanie o jej ukochane gwiazdy. No i na jednym z czołowych miejsc był wspaniały Sting.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga. Jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: Tak swoją drogą, to duet ze Stingiem, no to byłoby chyba ukoronowanie kariery. Chociaż jak się okazuje, sama Ania Wyszkoni za słowem kariera nie przepada.
1: Strasznie go nie lubię i zawsze podkreślam, że to jest taka moja artystyczna droga, muzyczna droga, pełna spełnienia moich marzeń. I rzeczywiście nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzyło. Ale były to lata szczęśliwe, burzliwe, bywały też momenty przykre, ale wszystkie doprowadziły mnie do tego, gdzie jestem teraz i czuję się spełniona, czuję się naprawdę bardzo szczęśliwa i czuję, że to jest moje miejsce.
0: Ania Wyszkoni, nasze muzyczne spotkanie jeszcze się oczywiście nie kończy. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj Ania Wyszkoni na muzycznej scenie od kilku dekad. Tysiące koncertów, dlatego chyba całkiem uzasadnione jest pytanie, czy niektórych piosenek, zwłaszcza tych największych hitów, najczęściej granych w stacjach radiowych i na koncertach, nie ma przypadkiem, aby dość. Co często zdarza się przecież artystom.
2: No nie należę na pewno do tej grupy. Jestem wdzięczna, że takie przeboje mam w swoim dorobku i że mogę je prezentować i one właśnie budzą ten sentyment w publiczności. I mimo, że piosenkę czy ten pani wykonałam już tysiące razy, to zawsze cieszę się, kiedy płyną pierwsze dźwięki ze sceny, bo publiczność po prostu reaguje z dużym entuzjazmem i od razu śpiewa razem ze mną. To są takie chwile, które nadają też fajnego tempa koncertom, ale wiadomo, że są też takie piosenki, szczególnie właśnie na tych koncertach w salach, które nie są znane szerokiej publiczności, które nie były singlami, nigdy nie leciały w radiach, ale które mają pewien czar i ten czar właśnie w takich kameralnych miejscach bardzo się broni.

0: A dzisiaj pytań i to również tych najtrudniejszych na pewno nie zabraknie w pewnego razu w muzyce. Kiedyś zapytaliśmy Anię Wyszkoni, jaką jest mamą?
1: Ja staram się być mamą cierpliwą i staram się budować dobre relacje z moimi dziećmi. Czasami kosztem na przykład dobrych ocen w szkole. Staram się nie denerwować szybko. Raczej nigdy nie jestem zdenerwowana z powodu dzieci. Mogą to być sytuacje, kiedy coś denerwuje mnie, nie wiem, zawodowo i to siłą rzeczy przenosi się jednak do domu. Ale od dzieci nigdy taka złość nie wychodzi.

0: Często w rozmowach z różnymi artystami zadajemy pytanie, skąd biorą pomysły i muzyczne inspiracje. Andrzej Piaseczny kiedyś przyznał, że żeby w ogóle zaczął pisać, coś się musi wydarzyć, coś musi przeżyć. Jak to jest w przypadku Ani Wyszgoni? Okazuje się, że bardzo podobnie. To, co dzieje się w jej życiu, znajduje odzwierciedlenie w piosenkach.
1: To jest najbardziej osobisty utwór w moim dorobku. Piosenka, którą ja nazywam moim muzycznym pamiętnikiem i jest to dokładnie opis jednego bardzo trudnego momentu w moim życiu. Co ciekawe, napisałam wtedy zwrotki. Z refrenem musiałam troszkę poczekać, bo chciałam, żeby refren był jednak pozytywny, żeby w tym refrenie pojawiła się siła i chęć, żeby iść dalej. I przyszedł taki moment, kiedy już te najbardziej trudne emocje opadły i pojawił się refren. I wtedy odważyłam się wykrzyczeć, że chciałabym oszukać los.

0: Dzisiaj muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. Kariery, która obfitowała w liczne zwroty i bardzo ciekawe przystanki. Jednym z nich na pewno był program Szansa na sukces przed laty.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam Długość dźwięku samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: A skoro o przygodach mowa, to zapewne niektórzy fani Ani Wyszkoni zastanawiają się, jak potoczyłaby się kariera, gdyby historia związana z Eurowizją zakończyła się nieco inaczej.
1: Tak, wzięliśmy udział w takim przesłuchaniu tutaj na naszym krajowym rynku i zajęliśmy drugie miejsce. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie byłam absolutnie gotowa na to, żeby pojechać i wystąpić na tak dużym konkursie. Poza tym przyznaję też dzisiaj, że to nie była piosenka, którą moglibyśmy tam o coś zawalczyć. Gdybyśmy wtedy pojechali, być może

0: gdy dorastała.
1: No w tamtym czasie Natalia Kukulska i Puszek Okruszek to klasyk. Później w tak zwanych mini playback show, które zawsze organizowałam w domu dla moich rodziców, byłam Sandrą najczęściej. A potem przyszedł ten czas buntu i zaczęłam słuchać Kata, Kloster Kellera, troszkę takich mocniejszych dźwięków. Ale to było przejście takie, powiedziałabym, chwilowe, bo bardzo szybko okazało się, że jednak poszukuję tych łagodniejszych dźwięków i odkryłam Alicia Keys. A w tej chwili słucham naprawdę bardzo różnorodnej muzyki. Sięgam i po płyty popowe, takie stricte popowe, po pop-rockowe, ale również też po muzykę alternatywną nieraz.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: wieżyczką.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj sobie opowiadamy w Pewnego razu w muzyce, zaczęła się w lipcu roku 1980 w Tworkowie, gdzie przyszła na świat dzisiejsza bohaterka, czyli Ania Wyszkoli.
2: To jest mała wioska na Śląsku, urocza miejscowość, w której wzięłam udział w konkursie młodych talentów. I właściwie od tego konkursu się wszystko zaczęło, bo potem razem z kolegą w garażu nagraliśmy utwór, którym on się wszystkim chwalił i tak malutkimi krokami doszłam właśnie do zespołu, bo ta płyta trafiła w ręce kogoś, ten ktoś przekazał komuś i ktoś przekazał komuś z łez. I tak trafiłam do zespołu.
1: I tak przed laty zaczęła się historia, która trwa do dzisiaj. Z tym, że na pewnym etapie ku rozpaczy wielu fanów zespołu Łzy, Ania Wyszkoli zdecydowała się na karierę solową, która trwa z sukcesami do dzisiaj. No ale wtedy fani zespołu Łzy zadawali sobie pytanie, dlaczego?
3: Mógłbyś zapytać, czy cię kocham, ale wtedy otwierasz otchłanie.
2: Chęć rozwoju i chęć pokazania ludziom troszkę innej twarzy. I rzeczywiście myślałam już troszkę wcześniej o solowej płycie. Nie czułam się gotowa, żeby przystąpić do nagrań i tak sobie ta myśl powolutku kiełkowała. I pewnego dnia zadzwonił do mnie szef firmy Jazz Boy i zaproponował współpracę z jednym z najlepszych producentów w kraju, Bogdanem Kondrackim. No, musiałabym być szaleńcem, żeby odmówić i po prostu wzięłam się w garść, zmobilizowałam się i ta płyta powstawała w bardzo szybkim tempie, a ja dzięki temu bardzo mocno się rozwijałam. I jednocześnie też zaczęły się rozjeżdżać moje drogi z zespołem, bo przede wszystkim na tym poziomie artystycznym byliśmy sobie coraz bardziej obcy. Ja wyrastałam powolutku z Agnieszki i Narcyza, a oni jeszcze chyba cały czas jednak

0: wychodzić.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. Kariery, która jak to zwykle bywa, zaczyna się przecież od dziecięcych marzeń.
2: Tak nie do końca świadome marzenia. Ja rzeczywiście zawsze podkreślam, że ja po prostu wiedziałam, że ja będę śpiewać i mimo, że miałam plan B, to jakoś tak nie do końca przyjmowałam go do wiadomości, że on w ogóle może istnieć. I rzeczywiście jako 5- czy 6-latka już oznajmiłam rodzicom, że ja kiedyś będę występować na festiwalu w Opolu chociażby. I rzeczywiście oni to potraktowali z przymrużeniem oka. Aczkolwiek po wielu latach mój taki przyszywany wujek, znajomy moich rodziców, wyznał, że on zawsze wierzył, właściwie czuł, że ja osiągnę swój cel. Więc gdzieś ta pasja była tak głęboko zakorzeniona od samego początku, że to było widoczne, że ja po prostu muszę stać na scenie, że to jest mój drugi dom.

0: miałam 16 lat, tak. Właściwie zaczęłam już w przedszkolu, bo ja sobie upatrzyłam taki cel i konsekwentnie do niego dążyłam. Jakby nie zdając sobie tak do końca z tego sprawy, bo całe życie poświęciłam muzyce. Jak tylko miałam możliwość, występowałam. Miałam 16 lat, ale byłam gotowa i czułam, że temu chcę się poświęcić. Zrezygnowałam z imprez, nie chodziłam na dyskoteki. Troszkę też wtedy rozjechały się moje przyjaźnie z dziewczynami, bo one jakby miały zupełnie inne zainteresowania. Ja jeździłam na próby, potem zaczęłam koncertować, no i temu się poświęciłam.
1: Trwająca wiele lat kariera to, jak się okazuje, również bezustanna nauka. Nauka, która w przypadku Ani Wyszkoni zaczęła się bardzo wcześnie.
0: Przez wiele lat tańczyłam, uczyłam się tańca i to wiele mi dało, bo teraz z perspektywy czasu na to patrząc wiem, że dzięki temu zdobyłam takie obycie ze sceną i to teraz na pewno procentuje. Dopiero jako 16-latka, kiedy trafiłam właściwie nawet nie tyle do zespołu Łzy, co do zespołu wokalnego w mojej szkole, w liceum ogólnokształcącym, zaczęłam swój głos trochę kształcić. Potem w 99 poznałam panią Elżbietę Zapędowską. Jeździłam na warsztaty. Poznałam też panią Jadwigę Trit, która wprowadziła rewolucyjne zmiany wręcz w mojej świadomości głosu.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Wspominaliśmy już o początkach w zespole Łzy, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Wyszkoni jeszcze przed zespołem Łzy startowała w castingu do innego zespołu, grającego na weselach.
0: A tak, to żadna tajemnica, nie dostałam się. Chyba na moje szczęście, bo kto wie, jak by się potoczyły moje losy, gdyby wtedy koledzy stwierdzili, że pasuję do tego projektu i że bardzo chcą ze mną jeździć i grać po wszystkich salach weselnych. Także nie mam dzisiaj czego żałować. Nie pamiętam już, co śpiewałam na tym słynnym przesłuchaniu.
1: No, ciekawe tak swoją drogą, ile takich tajemnic jeszcze dzisiaj ujrzy światło dzienne. Ania Wyszkoni dzisiaj w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. I chociaż Ania Wyszkoni słowa kariera nie lubi, nazywając ją muzyczną drogą, no to jednak nie ulega wątpliwości, że każda droga musi się zacząć od pierwszego kroku. W przypadku Ani Wyszkoni być może tym pierwszym krokiem był jeszcze śpiew w zespole dziecięcym w rodzinnym Tworkowie. Ale jednym z najważniejszych kroków był oczywiście udział w programie Szansa na sukces. Czy programy typu Talent Show to dobra droga do kariery?
2: Ja myślę, że to jest tak naprawdę mały krok do tego, co może się później wydarzyć, bo nawet zwycięstwo w takim programie jeszcze nie oznacza początku czegoś naprawdę wielkiego. Później przychodzi ta ciężka praca i udowodnienie, że wygrana nie była przypadkiem, że decyzja publiczności, widzów, jurorów była słuszna. I mamy takie przykłady, gdzie ludzie, którzy nie wygrywali takich programów, osiągnęli większe sukcesy niż ci, którzy je wygrali. Więc no jest to na pewno jakaś forma pokazania się publiczności i cieszę się, że ci młodzi ludzie w tej chwili mają takie możliwości. Za moich czasów była tylko Szansa na sukces, o której wspomniałeś. I ja też Szansę na sukces wspominam bardzo ciepło, ponieważ mam wrażenie, że w Szansie na sukces rzeczywiście stawiało się na talent młodszych lub starszych wykonawców, bo różni ludzie przychodzili do tego programu. Dzisiaj w Talent Show wiele opiera się na samym jury. To jury musi być bardzo ciekawe. Są piękne światła, wszystko miga i dodaje blasku. W Szansie na sukces tego nie było. Stawałeś na małej, okrągłej scence i miałeś tylko mikrofon przed sobą. I w tym tkwiła siła tego programu.

0: A propos pytań, to w Radiu Złote Przeboje na pewno nie zabraknie trudnych pytań. Być może jednym z najtrudniejszych, jakie można usłyszeć, jest pytanie, czego w sobie nie lubisz. No właśnie, czego w sobie nie lubi Ania Wyszkoni?
1: Dobra, to są trudne pytania. Nie lubię w sobie. Wiesz, nie potrafię odpowiedzieć jednym słowem. Staram się polubić moje wady, żyć jakoś z nimi. Nie lubię w sobie takiej obsesji na punkcie czystości. Wiesz, ja mam coś takiego, że taki może przykład z życia codziennego. Ja muszę mieć wszystko posprzątane i dopiero wtedy usiądę i napiję się spokojnie kawy. To chyba odziedziczyłam po mojej mamie.
0: Skoro już zadajemy trudne pytania, teraz powinno być odrobinę łatwiej. Ania Wyszkoni, lubię się za?
1: Lubię się za swoją wrażliwość. Ona czasem oczywiście też przeszkadza, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy no, jednak pędzimy przez życie trochę szybko. Ja jestem taką tradycjonalistką, nie jestem uzależniona od internetu, nie przepadam za Facebookami, Instagramami i za to siebie lubię, bo potrafię jakby w tym całym pędzie odnaleźć też taki czas na wyciszenie.
0: Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ania Wyszkoni, która o karierze wokalnej marzyła od dziecka, nawet będąc małą dziewczynką, oglądała przed laty festiwal w Opolu i zakomunikowała rodzicom, że na tej scenie kiedyś pojawi się sama.
1: Rzeczywiście tak było. Pamiętam dokładnie to wydarzenie. Moi rodzice oczywiście delikatnie się uśmiechnęli i przemilczeli, za co jestem szczerze wdzięczna. Chociaż kiedy przyszedł ten moment wyboru i stanęłam na tak zwanym rozstaju dróg i po jednej stronie miałam studia, po drugiej muzykę, wybrałam kierunek muzyka. Moja mama była bardzo niezadowolona.

0: A skoro już wspominamy sobie czasy dzieciństwa, no to pamiętam, jak to z Anią Wyszko nie rozmawialiśmy na tematy związane z wakacjami przed laty.
1: Pamiętam moje wakacje w Łebie. Bardzo ciężko było mnie wysłać na jakiekolwiek kolonie, obozy. I jako 14-latka pojechałam na kolonie pierwszy raz i właśnie do Łeby. I to był bardzo interesujący czas. Poznałam wiele osób, z którymi później przez dłuższy czas utrzymywałam jeszcze kontakt. I mam taki sentyment do tej miejscowości rzeczywiście. Lubię tam wracać i zawsze jak jestem w okolicy, to właśnie zaglądam do Łeby. I jako dziecko dużo podróżowałam z rodzicami. Pamiętam, jak pojechałam do Niemiec, do mojej cioci. I pamiętam, że codziennie ona przynosiła takie świeże bułki i jadłam je z masłem i dżemem truskawkowym. I po prostu jak sobie myślę o tym, to od razu czuję ten smak w ustach. A teraz już jako dorosła kobieta też staram się dużo podróżować. Lubię odkrywać nowe miejsca, obserwować ludzi w różnych zakątkach świata. Jedne z najpiękniejszych wakacji przeżyłam na Kubie i oczywiście kiedy odpoczywaliśmy w hotelu było pięknie, ale najbardziej pamiętam wizytę w Hawanie, a właściwie to jak się zgubiliśmy w Hawanie. To była taka chwila grozy, ale skończyło się wszystko bardzo szczęśliwie i to były piękne wakacje. Potem właściwie teraz taki mój ulubiony model wakacyjny to podróże statkiem.
0: No jedno nie ulega wątpliwości, o wakacjach moglibyśmy rozmawiać godzinami. Nasza podróż na pewno powoli się kończy. Pewnego razu w muzyce. Dzisiaj Ania Wyszkoni, czyli kobieta, która na każdej płycie jest inna. Kobieta, jak to ktoś ładnie powiedział, nieodkryta. Takich historii pewnie w Radiu Złote Przeboje będzie zdecydowanie więcej.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ostatnio się widzieliśmy z moim dzisiejszym gościem. No i wygląda na to, że to tak z 5 lat przynajmniej będzie. 5 lat?
1: No i całkiem możliwe, wiesz, też tego nie liczę. Tak jak nie liczę, ile trwa czas pracy nad płytą. Po prostu ma być robota zrobiona i dobijamy do brzegu.
0: No, o tym czasie związanym z pracą nad płytą albo płytami na pewno dzisiaj porozmawiamy. Adam Wolski, zespół Golden Life, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, dodam...
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Dodam od siebie tylko tyle, że to był maj roku 2019. No i nic nie wskazywało na to, że świat się tak bardzo zmieni. Pamiętam, jak to ostatnio się widzieliśmy, wspominaliśmy o upływie czasu. No i wszystko pięknie, tak sobie myślę, że jak policzymy to dokładnie, to wychodzi na to, że wy się zbliżacie do takiej no, zespołowej czterdziestki, nie?
1: No, pewnie będzie jeszcze 45, potem pewnie będzie 50.
0: To jeszcze chwilę.
1: Słuchaj, póki zdrowie dopisze, to my będziemy trwać, bo lubimy to, co robimy.
0: To jeszcze chwilę, a zacznę was określać mianem legendy, o ile już tak się nie dzieje.
1: Już tak się dzieje, już tak mówię właśnie, ale to miłe, to jest fajne, tak.
0: Aha. Ja pamiętam, a propos tego słowa, to legendarny Romuald Lipko przyznał, że legendą się po prostu zostaje często automatycznie, jak się jest na scenie długo. Słuchaj, nim pogadamy o nowościach, to tak chronologicznie pogadajmy o tym, co działo się przed laty, bo spotkałem się z taką teorią, że artyści z Trójmiasta przed laty dostawali jako pierwsi płyty z Zachodu i to dlatego byliście w Polsce prekursorami dobrego grania. Taki zawoalowany komplement.
1: Tak było.
0: Komplement łyknął.
1: Znaczy wiesz, a raz, że łyknął, a dwa, że to rzeczywiście był fakt, bo marynarze jako pierwsi przywozili nam płyty i myśmy mieli większy dostęp do tego.
0: Słuchaj, pogadamy o nowościach, ale też powspominamy sobie te prawie 4 dekady, jak to brzmi. Pamiętam, jak to, słuchaj, znalazłem gdzieś w internecie twoje opowieści dotyczące jednego z pierwszych, albo nawet i pierwszego koncertu zagranego w Warszawie, że po tym koncercie czułeś się jak David Bowie.
1: O Jezus, w życiu czegoś takiego nie powiedziałem, ale jeżeli tak powiedziałem, to fajnie, bo David Bowie, no to jest znacząca postać. Bardziej to chyba było tak, że pamiętam jeszcze Arek Pragłowski, który wtedy pisał do magazynu muzycznego bodajże, napisał, no cóż,
0: lepiej wygląda niż śpiewa.
1: Lepiej wygląda niż śpiewa. Utkwiło mi to w pamięci i pamiętam kiedyś, jak się spotkaliśmy, bo on się już wtedy przeniósł z Warszawy pod Augustów. Myśmy grali jakiś koncert właśnie w Augustowie, przyjechał do nas, zaprosił nas na swoją posiadłość, ugościł pięknie i pamiętam, a pamiętasz, co ty napisałeś? On mówi, no tak, pamiętam, ale rzeczywiście tak było wtedy. Wtedy nic nie było słychać po prostu, ale widziałem, że ten wokalista tam dosyć dobrze sobie radzi z wyglądem.
0: Co nie dośpiewa, to do wygląda, tak?
1: O tak, dokładnie.
0: Jakby to powiedział klasyk. Słuchaj, a propos Davida Bowie, to ty podobno miałeś bilet na jego koncert.
1: Który się nie odbył.
0: Nie, doszedł do skutku, bo nie było chętnych. To jest nie do uwierzenia po prostu.
1: To jest nie do uwierzenia, ale w naszym kraju jest wiele rzeczy nie do uwierzenia i rzeczywiście tak było. Tych biletów już nie pamiętam dokładnie, ile się sprzedało.
0: Tysiące.
1: Ale, no właśnie i pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moim kolegą z Warszawy, który też zresztą kupił ten bilet i mówię, no to byłeś właśnie ty, byłem ja i jeszcze paru innych, mówię, ale koncert się nie odbył, to jeszcze na stadionie przy ulicy Traugutta, na moim stadionie Lechii Gdańsk.
0: Tak. Kawał historii polskiej i nie tylko polskiej muzyki. Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Pewnie będziemy się łapać za słówka też odrobinę, bo znalazłem bardzo ładne zdanie, które padło w jednym z wywiadów. Zacytujecie: nie ukrywam, że lenistwo zespołu jest takim elementem, który będzie nam chyba zawsze przeszkadzał. Czy coś w tym temacie się zmieniło? To znaczy nie pytam, tak, czy zostaliście tytanami pracy, bo pewnie nie, ale...
1: Nie. Nie, ale przede wszystkim wadę zacząłem odbierać jako atut. Więc zamieniliśmy te nasze lenistwo po prostu pewien atut. Po cóż się spieszyć z wydaniem płyty, skoro niewiele osób tak na nią czeka. My tak naprawdę tą płytę nagraliśmy głównie po to, żeby pokazać, że coś tam mamy do powiedzenia w tej muzyce. Skleiliśmy te wszystkie utwory tak, jak chcieliśmy, wyprodukowaliśmy je tak, jak chcieliśmy i dopiero teraz położyliśmy płytę na stół i jest dostępna. I jest i cieszy nas bardzo. Mhm.
0: Rok 2.7 Nieskończoność. Tym tytułem ucinacie chyba dywagacje na temat tego, dlaczego tak rzadko się pojawią.
1: No właśnie.
0: Dobrze odczytałem ten tytuł?
1: Tak, oczywiście, że tak, ale oczywiście ta ósemka leżąca, co jest oczywiście znakiem nieskończoności, jest też ósmą naszą płytą studyjną, więc tak to też wszystko się bardzo ładnie połączyło. Poza tym bardzo lubimy, jak w tytule nazwa brzmi. Mhm. A tutaj fajnie brzmiało. Poza tym rok pisane przez Rock, muzyka rockowa, tak, Rock 2.7 Nieskończoność.
0: Ten znak nieskończoności, który sobie leży, to oznacza również, że od poprzedniej minęło 8 lat?
1: Wiesz co, nie wiem, musiałbym sobie... No, pewnie tak będzie, tak? Bo styczeń 2017 bodajże. Mhm. Aha.
0: Słuchaj, gdzieś znalazłem informację, że materiał na tę płytę powstał w ciągu 5 dni.
1: Tak, to jest bardzo prawdziwa informacja, którą pewnie ja sam przedstawiłem, bo tak było. Znaczy, może nie, że materiał powstał. Powstały tak naprawdę pomysły, gdzie pojechaliśmy, odstawiliśmy wszystkie telefony, mieszkaliśmy w bardzo fajnej leśniczówce w Wyszomorach i tam nikt do nas nie przyjeżdżał, nikt nam nie przeszkadzał, menadżer nam robił posiłki, a myśmy grali, bez przerwy grali. Kto tam miał jakiś pomysł, to wstawał, od razu brał gitarę i robiliśmy. I tak naprawdę mieliśmy tych pomysłów znacznie więcej, ale wybraliśmy tylko tyle, ile jest.
0: To spotkanie, które przypomina, pamiętam, Sylwestra, w którym kiedyś brałem udział, to się tak zaczęło jakoś po świętach Bożego Narodzenia, a skończyło grubo po Nowym Roku.
1: No, słuchaj, u nas tak to było, że wiesz, te pomysły musiały jeszcze oczywiście bardzo mocno ewoluować. Potem pojechaliśmy do studia w Kolbudach, tam ponagrywaliśmy bardzo dużo fantastycznych dźwięków, później się okazało, że jednak nie, że jeszcze raz wejdziemy do studia i jeszcze raz będziemy to nagrywać, a potem pojawiła się wizja, a może taki producent, a jednak nie, a jednak tak i to wszystko trwało, tak? Potem były jeszcze bardzo mozolne miksy, a poza tym, chcemy nie gadać, jednak w zespole pięcioosobowym to nie jest takie proste. Bardziej, że my się szanujemy i słuchamy siebie i zawsze dążymy do takiego konsensusu całościowego. Mm-hmm. Czyli każdemu musi się podobać.
0: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za moment porozmawiamy o tym, jak może wyglądać przyszłość muzyki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, Adam Wolski. Nowa płyta zespołu Golden Life, płyta również winylowa. Słuchaj, muszę ci zadać jedno pytanie, bo kilka razy zadawałem to pytanie między wierszami różnym artystom i powiem ci szczerze, że odpowiedzi trochę mnie niepokoją, bo okazuje się, że część artystów, z którymi rozmawiałem, gdzieś z tyłu głowy mam myśl, że być może następna płyta już będzie bez nośnika. Czy wy się zastanawialiście kiedyś nad tym?
1: Nie. Ja zresztą jestem tradycjonalistą. Do dzisiaj kupuję kasety, płyty CD i płyty winylowe. I tak zawsze będzie. Chcę mieć zawsze nośniki. A poza tym artyści baczną uwagę zwracają teraz, co wydają, jak wydają. I to naprawdę cieszy ludzkie oko.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam, czytałem komentarze u was na Facebooku i ktoś zadał pytanie, czy w serwisie streamingowym pojawi się jakaś płyta, już nie pamiętam, która. Okazało się, że jej tam nie ma.
1: Nie ma, tak. Nie do końca są wyjaśnione prawa naszych pierwszych płyt. Mamy tam, że tak powiem, pole minowe, po którym staramy się przejść do celu, ale nie jest to takie proste. Ale od jakiegoś czasu mam kontakt z człowiekiem, który nam uporządkuje to wszystko i mam nadzieję taką, że niedługo będę mógł napisać post, że wszystkie płyty Goldenów są
0: wrzucone
1: w streamingu.
0: Tak wrzucone. Słuchaj, ja pamiętam.
1: Bo to ja wiem, że to dzisiaj jest bardzo potrzebne. Przede wszystkim takiej szybkości dojścia do tego, co chce się po prostu posłuchać już teraz, w danej chwili.
0: Mhm. Ja pamiętam wasz początek, mówię o tym fonograficznym. Zespół Golden Life zwyciężył w czterech kategoriach. To był tak, zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka. Czy taki sukces was paraliżował przed laty, czy dodał wam skrzydeł? Jak to
1: nie, raczej dodał nam skrzydeł i tak naprawdę po płycie Midnight Flower stwierdziliśmy, no fajnie, tylko wszyscy mówią, że my nie jesteśmy z Polski, nie? To zróbmy coś, żebyśmy byli z Polski. Ja mówię, no to spróbujmy zaśpiewać po polsku i pamiętam wtedy na moich urodzinach powstał pomysł zaśpiewania coveru Marka Jaskowskiego, no i się zaczęło, tak? Już na film Nedlock były polskie pieśni, a teraz to już zobacz w ogóle, no, na naszej ostatniej płycie, na ósemce są wszystkie teksty w języku polskim.
0: Słuchaj, ja spotkałem się z opinią, że waszej debiutanckiej płyty odbiorcy nie do końca zrozumieli, że trochę wyprzedziliście czas.
1: No, ale to fajnie, tak? Bo płyta niezrozumiana, to znaczy tak długo będę słuchał, aż w końcu zrozumiem, tak? No, pamiętam, był nawet pomysł taki powstał, żeby właśnie ominąć te wszystkie procesy prawne, żeby wejść do studia i jeszcze raz nagrać Midnight Flowers. Ale stwierdziliśmy i z Bodkiem, i z Pastelem, że nie. To właśnie chodzi o to, żebyśmy my dali tym ludziom dokładnie to, co wtedy powstało. Oni na to czekają. W wersji cyfrowej, w wersji winylowej, tak, w wersji kompaktowej. No te płyty tam rzeczywiście osiągają jakieś astronomiczne sumy.
0: Przypomnijmy jeszcze raz, debiut to był tak, zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka, potem była druga płyta i po tej drugiej płycie dzwoni do was Marek Jackowski.
1: Ja nie wiem, czy on do nas dzwonił, bo myśmy tak naprawdę bez żadnego pytania wzięli tą piosenkę, zrobiliśmy
0: to
1: ją.
0: To były takie czasy.
1: To były takie czasy, poza tym wiesz, no, jakby każdy może oczywiście nie szkaląc po prostu utworu. On zresztą sam przyznał, że myśmy go zrobili genialnie. Nawet pamiętam w 92 roku, jak graliśmy razem na festiwalu w Żarnowcu, zaprosił mnie na scenę.
2: Gdzie jest ten, który to śpiewa?
1: Ja mówię, to ja. No to chodź, wyjdziesz z nami. No i pamiętam, że wtedy właśnie wyszedłem i nasz gitarzysta tańczył na scenie z Korą, a ja śpiewałem razem z Markiem. Bardzo fajny spontan, ludzie się świetnie bawili. Także myślę, że raz, że myśmy i Markowi zrobili taki też fajny ukłon, a dwa, Marek sam przyznał, także no, numer fajny i fajnie wam to wyszło tak młodzieżowo.
0: No energetycznie to jest zupełnie inny poziom, tak. Słuchaj, nie brakuje wam tych takich, nazwijmy to, beztroskich czasów, kiedy rynek muzyczny, fonograficzny właściwie nie istniał?
1: Ja się cieszę z tego, co jest, tak? Bo ja cały czas to robię, więc Może nie jest to takie spektakularne jak kiedyś, tak? Bo kiedyś rzeczywiście tych zespołów było mniej. Te firmy fonograficzne też troszeczkę inaczej działały na innych płaszczyznach, tak? Kiedyś przenosiłeś materiał i oni się zajmowali wszystkim po prostu, tak? Był teledysk, były wywiady, koncerty, no wszystko się działo, tak? Dzisiaj trzeba samemu o to wszystko po prostu powalczyć. Niejednokrotnie spotykam się z tym, że radia mówią, nie, ale ja nie chcę waszych nowych piosenek. Ja mam Oprócz, ja mam 24, ja mam dobra, Helikopter, to mi wystarczy naprawdę. Ale mamy coś nowego, byśmy chcieli nowe pokazać światu. A to nie.
0: No.
1: No i tak właśnie jest. No więc musimy się przebijać i dzięki wam właśnie Radio Złote Przyboje przybijamy się.
0: Ja się tak zastanawiam właśnie a propos nowości, na ile miarodajny jest sposób badania nowych utworów. No bo tak dzwonisz do kogoś, puszczasz mu tam kilkadziesiąt sekund.
1: To jak można to czytać?
0: No właśnie.
1: Umówmy się. To tak jakby ktoś ci kazał, wiesz, się wypowiedzieć na temat samochodu, który ci po prostu tak śmignie po prostu na ulicy i masz po prostu określić, jakim ma, wiesz, silnik, moc i po prostu wygląd i w ogóle wszystko. No nie da się. Nigdy się słucha.
0: Na szczęście w Radiu Złote Przeboje gramy zgodnie z

0: 9 lat. Wygrałem festiwal piosenki wakacyjnej i pamiętam pierwszy raz wystąpiłem na, otwierałem jarmark dominikański w Gdańsku. Nawet siostra mi ostatnio wysłała taką fotkę. A ty wiesz, kto tam jest? To jesteś ty. A ja mówię, co ty? Przecież tyłem stoję. No nie. Ale ja wiem, ja pamiętam. A ja mówię, no dobra. No, no i pamiętam, rodzina taka dumna, tam wieczór wybrzeża, pamiętam, trzymane gdzieś tam, wiesz, w szufladzie, pokazywanie, chwalenie się. No, a potem przyszedł czas jakichś takich pierwszych bandów nowofalowych, mając lat 15-16. Oczywiście wtedy dosyć mocno postawiłem na piłkę nożną, ale muzycznie też cały czas się kręciło to wszystko, aż do takiego momentu, w którym właśnie Magda Kunicka, czyli burdel mama słynnego burdla na Suchaninie, pokazała chłopakom, czyli Pastylowi, Bodkowi, że jest taki wokalista, któremu warto się przyjrzeć. No i wtedy, pamiętam, zaczęliśmy wspólnie pracować i nagraliśmy pierwszą płytę Midnight Lovers.
1: Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze się nie rozstajemy, za moment wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Tu Radio Złote Przyboje. Dzisiaj w programie cała muzyka. Adam Wolski, zespół Golden Life. Bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z wywiadów z tobą. Znowu cię zacytuję. Koncertów jest za dużo, płyt jest za dużo, Spotify'e, talkshowy zabiły głoda. Jak wszyscy są najedzeni, to każde kolejne danie już jakoś nie smakuje. Tobie czasami się marzy poczuć jeszcze raz to mrowienie, jak się wracało do domu ze świeżo zakupioną płytą, na którą się polowało na przykład kilka miesięcy?
1: Ale wiesz co, ja zazwyczaj tak mam, że ja poluję na płyty. Zazwyczaj co niedzielę chodzę na taki mały ryneczek w Warszawie i tam bardzo, bardzo mocno myszkuję i znajduję coś, czego na przykład nie mam, a czego szukam od wielu, wielu na przykład lat, nie? To jest tak, że to wszystko mieszka w mojej głowie. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że sobie powtarzam niektóre tytuły i mam po 2-3 sztuki. Ale mnie to cieszy. Mnie cieszy kopanie się, czyli takie, wiesz, przekopywanie internetów, przekopywanie tego wszystkiego, żeby taką płytę zdobyć, a to, że na przykład tego nie można kupić w Polsce, trzeba zamawiać, ściągać z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Więc ten głód cały czas jest, ale rzeczywiście efekt takiego przejedzenia tych Spotify'ów, tego wszystkiego jest ogromny, ale to bardziej chyba mówiłem o takiej skali globalnej, tak? Bo u mnie cały czas ten głód jest, ja cały czas podążam i szukam po prostu czegoś, czego nie mam, a co bym chciał mieć.
0: Dla wszystkich miłośników fizycznych nośników to będzie bardzo ważne pytanie. Jak pachnie wasza płyta?
1: No, fabryką. Nie, no, generalnie słuchaj, płyta zarówno CD, jak i winylowa świetnie brzmi. To było dla mnie bardzo kluczowe. Okładka też jest fajna i bardzo fajnie się na to patrzy, biorąc pod uwagę chociażby jak wyglądała siódemka, to ta płyta wygląda no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Ale co jest najważniejsze, to że tej płyty się fajnie słucha i bez względu na to, czy położysz wiesz, stronę B na talerzu i zaczniesz słuchać jej od strony B, czy od strony A, tak jak trzeba zresztą słuchać, to ta płyta naprawdę brzmi świetnie i polecam każdemu, bo to jest taki dobry, fajny powrót do rockowego, mocniejszego troszeczkę grania przez grupę Golden Life.
0: Płyta dobrze rokująca. Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Słuchaj, zajrzymy teraz na jedną z poprzednich waszych płyt, bo macie na koncie piosenkę pod tytułem Celebryta.
1: Tak jest.
0: Ja trochę przekornie zapytam o popularność i rozpoznawalność, bo znalazłem taką historię, którą kiedyś opowiadaliście, że ludzie przychodzą na wasze koncerty, słyszą na przykład, nie wiem, Helikopter, czy też Dobra, Dobra, Dobra i mówią: kurczę, nie wiedziałem, że to oni. No. To dobrze czy źle?
1: Wiesz co, szczerze? Tak i nie. Znaczy, w sensie dobrze o tyle, że nagle mogą po prostu, wiesz, usłyszeć coś, co znają i zobaczyć, kurczę, nie wiedziałem, że to oni, tak? Czyli w tym momencie nas poznają na nowo, tak? Mhm. A my na każdym koncercie dajemy dosyć taką sporą dawkę emocji, po czym ci ludzie przychodzą, kupują nasze płyty, bo zawsze sprzedajemy, zawsze wozimy w busiku płyty, kupują te płyty, biorą autografy, robią sobie zdjęcia i oni są już nasi kumple, wiesz, nawet nie fajnie, tylko kumple, oni wtedy przychodzą, a pamiętasz to, a byliśmy tu, byliśmy tam. To są naprawdę bardzo fajne emocje, więc ja się cieszę, że ci ludzie po prostu poznają zespół Golden Life. Kurczę, ja nie wiedziałem, że to oni. Fajne to jest.
0: W jednym z wywiadów powiedzieliście, że w zespole, zresztą ten wątek pojawił się już dzisiaj, że w zespole działacie demokratycznie i wszystko robicie razem. Nie ma kapitana? Pytam, bo ktoś kiedyś ładnie powiedział, że sztuka nie lubi demokracji jednak.
1: Wiesz co, sztuka może nie lubi demokracji. To jest tak, że faktem jest, że ja tam z racji tego, że pewnie śpiewam, wszyscy wskazują, że ja jestem liderem. Ale tak nie jest oczywiście. Liderem są wszyscy i z każdym zdaniem się liczę, ale rzeczywiście to ja tam na tym froncie zarządzam i tylko żebyśmy źle nie zrozumieli. Ja nie rządzę w zespole, rządzimy wszyscy i wszyscy jakby wspólnie ustalamy i strategię, ale na przykład na wywiady idzie Wolski, a Wolski musi śpiewać, Wolski musi gadać, a kto tam ma iść tam przed koncertem, jest jakiś, a to Wolski ma coś do powiedzenia, nie? No i wiesz, i niejako sam się stałem przez to, że wykonuję taką robotę, a nie inną, czyli stoję na tej scenie i śpiewam. Stałem się takim właśnie samozwańczym po prostu liderem, chociaż, tak jak przyznaję cały czas, nie jestem liderem. Liderem jest cały zespół.
0: To może bardziej rzecznikiem prasowym jesteś.
1: No, bardzo ładnie to ująłeś, tak. Ładnie, no.
0: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za moment porozmawiamy o pasjach tych pozamuzycznych.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pewnie nie wszyscy wiedzą, że jedną z twoich pasji jest wino. Znalazłem taką informację.
1: Znaczy, pracuję od wielu lat z takim moim, właściwie już teraz mogę powiedzieć, kolegą. I rzeczywiście handlujemy winem, dobrym takim winem, którego nigdzie nie ma, tylko u nas jest.
0: Aha.
1: W sensie sprzedajemy też do innych sieci, ale w bardzo rzadkich ilościach i głównie w sklepie w Izabelinie. Mhm. Jest cała paleta tych win. Ja już tam pracuję, ponad 10 lat będzie.
0: Ale to jest robione przez was, czy sprowadzacie
1: to
0: tylko?
1: Nie, sprowadzane. Hiszpania, Włochy, Portugalia, Niemcy, Austria, Nowa Zelandia, różne. Tylko że tak jak mówię, no tego się nie kupi, że tak powiem, w sieciówkach, tak to wino troszeczkę innej kategorii, nieco wyższej.
0: Czy to zainteresowanie winem zmierza w kierunku, nie wiem, winnicy w Toskanii?
1: Nie, no bez przesady. Na to jeszcze mi nie stać.
0: To może...
1: Ale gdyby tak było, to czemu nie tak, bo to jest akurat bardzo fajna robota.
0: Mhm. Mi się zamarzył ostatnio dom na półwyspie Pelješac w Chorwacji, no ale na marzeniach się skończyło, bo jak sprawdziłem ceny, to mnie na to nie stać, niestety. Skoro mówimy o fascynacjach, to muszę cię zapytać o te muzyczne, bo podobno jazzowo ostatnio jest u ciebie.
1: Znaczy, to jest tak, że ja się uczę cały czas tego jazzu. Faktem jest, że jestem już na takim etapie, że zaczynam go lubić, zaczynam go rozumieć i zaczynam go kolekcjonować. Także, aha, wiesz, to już jest ten etap, gdzie mogę powiedzieć, że no tych płyt już troszeczkę mam, nie?
0: Aha. Ale to nie oznacza, że następna płyta Golden Life będzie płytą jazzującą.
1: Nie, słuchaj, to jest tak, że ja słucham różnej muzyki od, nie wiem, formacji Yellow poprzez, wiesz, bardzo ostrego rocka typu Pantera czy Tool, tak? I to wcale nie znaczy, że my tak będziemy grać. To chodzi o to, że po prostu, no, ja lubię dobrą muzykę, tak? I w każdej jakby dziedzinie jest po prostu, wiesz, coś smakowitego, tak?
0: Mm-hmm. Dobrze, nie będziemy na razie wybiegać w przyszłość. Póki co jeszcze ciepła płyta Rok 2.7 Nieskończoność. Powiem szczerze, bardzo mi przypadł do gustu wasz cykl na Facebooku. Co oni śpiewają? Gdzie tłumaczycie grupowo, o czym są wasze kawałki? Naprawdę mnie to ujęło, powiem szczerze.
1: No to cieszę się bardzo, że no bo to akurat ja pisałem, więc fajnie, że fajnie, że tak to odebrałeś. No, super.
0: Premiera płyty zbiegła się z twoimi urodzinami kolejnymi.
1: Taki prezent sobie Wolski machnę.
0: Powiedz mi, czy ty wzorem Muńka Staszczyka urządzisz sobie, jak przyjdzie pora świętować nieco okrąglejsze urodziny za 3 lata? Zafundujesz sobie koncert pod tytułem 60 Adama, tak jak była 60 Muńka?
1: Któż to wie, no wiesz, jeżeli będę na tyle popularny jak Muniek, to może coś takiego zrobię, ale póki już chyba nie jestem.
0: Nie krygujmy, no.
1: Nie, ale tak szczerze, wiesz co, urodziny to jest specyficzna sytuacja, bo z jednej strony się cieszę tak, że dotrwałem w szczęściu, zdrowiu i tak dalej, a z drugiej strony taki smutek, że znowu starszy jesteś, chłopie, nie? O ten kolejny rok.
0: Mm-hmm.
1: I kiedyś te urodziny to jedna wielka balanga, impreza i w ogóle super, super, a dzisiaj to już tak troszeczkę inaczej człowiek na to patrzy. Inna perspektywa.
0: Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim się kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie okrągłych takich urodzin typu 40-50. No i on przyznał, że przy okazji 40 miał takiego strasznego doła.
1: No, pamiętam, że tak, 4 dychy to też było coś takiego
0: lekko
1: kluczowego.
0: Traumatyzującego, czy nie?
1: Znaczy, wiesz, to już nie pamiętam teraz tak mocno, czy to było takie, wiesz... Nie, chcę teraz po prostu zgadywać, jak to było.
0: A 50 jak przebiegła?
1: Nie, 50 podobnie jak teraz, 57, także spoko.
0: Zapraszamy na Facebooka, bo tam, tak jak już wspominaliśmy, cykl, który mnie przynajmniej bardzo przypadł do gustu, czyli Co oni śpiewają, czyli tłumaczycie zespołowo, o czym są piosenki z waszej ostatniej płyty. Bardzo mi się to podoba.
1: Ja to zrobiłem też celowo, żeby nie umieszczać w ogóle tekstów na płycie, tylko właśnie je opisać w internecie, tak? To wtedy też będzie inaczej, po prostu się celebrowało, bo najpierw się właśnie opowie o tych tekstach, a potem się włączy płytę i będzie się też można
0: dowiedzieć, co autor miał na myśli.
1: Tak, co tam właśnie ci artyści o tym myślą, a co myślę ja też. No. Więc, bo to zawsze jest takie osobliwe. Każdy przecież odczuwa po swojemu, tak.
0: Słuchaj, muszę cię na zakończenie zapytać o jeszcze jedną rzecz, czyli sztuczną inteligencję, która robi zawrotną karierę ostatnio. No wystarczy wspomnieć wywiad nieistniejącej dziennikarki z nieżyjącą Wisławą Szymborską. Powiedz mi, czy artyści, muzycy postrzegają AI jako błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: No, ale czy jako przekleństwa, czy ja to tak po prostu postrzegam, nie? Nawet pamiętam, był taki pomysł, żeby ta płyta nosiła nazwę Bez AI, nie? I to jeszcze tak było śmiesznie zrobione, że kolega wpadł na pomysł zrobienia takiej okładki w formie pudełka od jajek, nie? I miałbyś napisane Bez jaj, nie?
0: Aha. No to no, słuchaj, to na następną będzie, jak znalazł ten pomysł, tak mi się
1: nie, no tak, ale jakoś to chyba było zbyt mało czytelne, poza tym właśnie chłopaki stwierdzili, że no my nie chcemy, żeby nas tak łączyli z tym, z tą po prostu nową modą, nie? Mhm.
0: No, mam nadzieję, że następnego wywiadu z zespołem Golden Life nie będzie prowadziło AI, tylko jednak żywy człowiek. Mam nadzieję.
1: Tak jest.
0: Tak jest. Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że do następnego spotkania nie dojdzie za 6-7 lat.
1: Proszę nas zapraszać częściej. My generalnie cały czas jesteśmy do dyspozycji. Ja jestem zawsze gotowy, otwarty i chętny do rozmów.
0: No to jesteśmy umówieni w takim razie wstępnie.
1: Tak jest.
0: W najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. Adam Wolski, Golden Life. Pięknie dziękuję.
1: Pięknie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Radio Złote Przeboje 101.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Julita Grzywa. A co dzisiaj w programie? Jak czujemy się w stolicy Podlasia i jak widzimy swoje miasto? Dzisiaj wrócimy do tego tematu i do książki dr Martyny Faustyny Zaniewskiej pod tytułem Białystok, miasto i jego mieszkańcy. W audycji opowiemy też o kolejnej edycji Festiwalu Muzyki Elektronicznej Up to Date, który zagra w ostatni majowy weekend w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. Kilkudziesięciu artystów wystąpi na czterech festiwalowych scenach, a kilkuset naukowców zaprezentuje swoje badania podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który z kolei rozpoczyna się już w najbliższy weekend w Białymstoku. Zajrzymy też już za chwilę do białostockich Heliosów. Ale zaczynamy od wędrówki po białostockich ulicach. Jaka jest tożsamość Białegostoku i jego mieszkańców? Jak czujemy się w stolicy Podlasia? Jak widzimy swoje miasto i jak nam się tu żyje? Dzisiaj wracamy do tego tematu i do książki dr Martyny Faustyny Zaniewskiej pod tytułem Białystok, miasto i jego mieszkańcy, która gości dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Chciałabym zacząć od tego, że przede wszystkim widać, jak miasto wypiękniało. Mamy idealne drogi i ulice, coraz piękniejsze parki. Zgodzisz się z tym?
2: To prawda, na przestrzeni ostatnich lat Białystok bardzo mocno się zmienił. Rzeczywiście dzisiaj z radością można zabrać nawet osoby przyjezdne do Różanki i jest to przestrzeń, która też przecież spotykała się z dużą krytyką na etapie realizacji inwestycji, a dzisiaj cieszy nasze oczy, ale też mam taki trochę być może sentyment do tego dawnego Białegostoku, bo no, tracimy to, co historyczne, to, co dawne, tak? Kolejne zabudowy pojawiają się wokół ulicy Młynowej, która już zupełnie traci ten swój klimat przedwojennego Białegostoku, no ale mamy jeszcze resztki bojar, tak? Resztki bojar, które gdzieś tam też pięknieją i chociażby to, co robi Galeria Ślędzińskich, swoją galerią fotografii, to też pozwala przypomnieć sobie tego ducha dawnego miasta, ale też tak naprawdę w przestrzeni mamy coraz więcej projektów przypominających tę przedwojenną historię Białegostoku i to też jest ważne, żeby o tej historii pamiętać.
1: Stowarzyszenie Widok próbuje uratować pojedyncze stare domy.
2: Tak, i bardzo wspieram tych wszystkich pasjonatów i osoby, którym się chce, bo wiemy, że to jest niełatwa droga, ale też dbałość o zabytki jest niezwykle trudna, bo czasem remont zabytku to są tak olbrzymie koszty, że rozumiem, że bardzo mało komu chce się o to walczyć i walczyć o środki na tego typu inwestycje, więc chwała tym osobom, którym się chce, bo ja też wychodzę z takiego założenia, że oczywiście świetnie, że Białystok się modernizuje, że się zmienia, że nie mamy już tych dziur w ulicach, ale że tak naprawdę no, nie powinniśmy zapominać o tym, jakim miastem było w przeszłości, kto budował ten nasz Białystok i dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, tacy jacy jesteśmy.
1: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się to jakoś pogodzić, chociaż na razie wygląda to kiepsko. Płoną kolejne stare domy.
2: Tak, i też z tych moich rozmów wybrzmiewał ten kontrastowy charakter miasta, czyli z jednej strony nawet to nasze położenie uznawane było jako peryferyjne z jednej strony, a z drugiej strony jako jakaś taka szansa na rozwój ze wschodem. No dzisiaj już wiemy, że niestety ta szansa na rozwój ze wschodem została niestety mocno przystopowana, niestety przez zamknięcie. Z jednej strony już dzisiaj otwarcie, ale mimo wszystko wszyscy wiemy, że nawet współpraca kulturalna z Białorusią już nie przybierała takich rozmiarów i takich kształtów, jak to miało miejsce w przeszłości. Sytuacja wojny w Ukrainie też zblokowała nam bardzo często działalność, współpracę w tym obszarze, ale sama architektura to też znowu jest taka sytuacja, gdzie z jednej strony mamy to, co nowe, to, co stare, co niszczeje. Posługiwali się moi rozmówcy takimi kontrastami jak murowane versus drewniane, wysokie versus niskie. Rzeczywiście z jednej strony coraz wyżej pnące się tak zwane apartamentowce, a z drugiej strony gdzieś tam pomiędzy nimi jeszcze niszczejące domy drewniane, które są taką pozostałością po dawnym Białymstoku. Ale też dużo osób zwracało uwagę na ten wiejski versus miejski styl życia, bo rzeczywiście Białystok wciąż jest miastem napływowym z okolicznych miejscowości, miasteczek, ale z jednej strony aspiruje do tego wielkomiejskiego charakteru, chociaż dzisiaj już chyba coraz mniej mówimy na szczęście o metropolitarności, bo no umówmy się, raczej Białystok metropolią nie jest i nie będzie.
1: Może dlatego, że zaczęliśmy odwiedzać europejskie metropolie i sami widzimy, jakie to zabawne.
2: Tak, tak. Myślę, że zanim otworzyły się granice i zanim więcej osób mogło, że tak powiem, doświadczyć tego, jak wyglądają inne miasta europejskie, zachodnie i w ogóle na świecie, w Azji, no to już dzisiaj chyba to byłoby rzeczywiście takie śmieszne, żeby mówić o Białymstoku jako mieście metropolitalnym. Myślę, że powinniśmy szukać gdzie indziej swoich wyróżników, swojej mocy, siły i wartości.
1: Może właśnie w sobie, tak jak hasło tegorocznych Dni Sztuki Współczesnej, jak w tej empatii.
2: Tak, w empatii, w kameralności, w takiej bliskości, otwartości i myślę, że jednak w różnorodności, bo tkankę naszego miasta tworzą różnorodne społeczności i myślę, że to jest wciąż siła, o której powinniśmy pamiętać i czerpać z tego bogactwa jak najwięcej.
1: Bo to jest też ciekawe, jeśli spojrzymy na kontekst historyczny, na naszą etnografię, no to tutaj ta różnorodność, odmienność regionu to właśnie religie, mniejszości.
2: Tak, religie, narody, grupy etniczne. W Białostockim Ośrodku Kultury w tamtym roku wydaliśmy książkę chociażby o Tatarach. Współpracujemy z Muzułmańskim Związkiem Religijnym i to też pozwala nam właśnie otwierać chociażby MZR na nowych odbiorców. Co roku przy okazji festiwalu Inny Wymiar pojawiają się wydarzenia organizowane w siedzibie, w meczecie i bardzo często to jest taka przestrzeń, która jest zaskoczeniem dla mieszkańców, bo po prostu nie wiedzą o tym, tak, że tutaj wśród nas są Tatarzy, którzy są już od wielu wieków związani z tym regionem, ale też bardzo silnie działająca mniejszość białoruska, mieszkańcy z Ukrainy napływowi, ale też bardzo dużo się mówi dzisiaj o mniejszości gruzińskiej, która jest coraz bardziej aktywna, no i wciąż też pielęgnowane dziedzictwo, jeśli chodzi o przeszłość żydowską, więc to wszystko naprawdę jest, ja bardzo nie lubię mówić o Białymstoku w kategoriach wielokulturowości, bo myślę, że to już jest takie słowo bardzo wytarte i powinniśmy o nim zapomnieć. Zresztą bardzo słusznie dr Katarzyna Sztoprutkowska pisała kiedyś o folderowej wielokulturowości. Natomiast rzeczywiście powinniśmy czerpać z tej różnorodności, która dzisiaj jest. Jest historycznie, ale jest dzisiaj ze względu też na sytuację za naszą wschodnią granicą, która nastąpiła, która spowodowała, że ta tkanka miejska, tkanka społeczna znacząco się zmieniła w ostatnich latach.
1: Stawiamy na spokojne, kontemplacyjne życie i to jest to, co może być sednem, przyszłością.
2: Myślę, że tak. Gdyby dodać do tego jeszcze ogromną wartość i siłę, która płynie chociażby i z tego, co dzieje się pod kątem akademickim. Myślę sobie tutaj o Uniwersytecie Medycznym, o Politechnice Białostockiej, która też się prężnie rozwija. To myślę, że rzeczywiście Białystok może być takim atrakcyjnym miastem dla ludzi młodych, miastem niespiesznym, w którym łatwo się przemieszczać, w którym łatwo znaleźć przestrzeń do odpoczynku i relaksu, w którym kultura też ma ogromne znaczenie i daje przestrzeń do wytchnienia, do dobrostanu, a jednocześnie myślę, że tutaj chyba cały czas kluczowy jest rynek pracy, bo to on koniec końców decyduje o tym, czy w mieście pozostajemy, czy z niego wyjeżdżamy. I myślę, że to wciąż jest duże zadanie dla nas, jako osób zajmujących się zarządzaniem, czy to instytucjami miejskimi, czy ogólnie już wyżej zarządzaniem miastem, regionem, do tego, żeby stwarzać przyjazny klimat do przedsiębiorczości, tak aby po prostu ludzie z Białegostoku po prostu nie wyjeżdżali, a zostawali tutaj, tutaj zakładali rodziny, tutaj zakładali swoje firmy i tutaj po prostu żyli i cieszyli się z tego życia.
1: No właśnie przedsiębiorczość to chyba jest słowo klucz, bo trudno już tutaj wierzyć w wielki przemysł.
2: Na pewno wielki przemysł nie, na pewno widzimy, że też przegrywamy, jeśli chodzi o jakieś oddziały dużych firm międzynarodowych. Na pewno brak lotniska też jest tym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na to, co się dzieje, jeśli chodzi o biznes. Natomiast lokalna przedsiębiorczość jak najbardziej tak. I myślę, że to, jak dużo firm takich małych, lokalnych, wartościowych powstało w ostatnim czasie, to jest też taka dla mnie osobiście taka inspiracja, że można. I że można tworzyć tu biznes, można być znanym w całej Polsce, nawet na rynkach zachodnich i można jednocześnie tutaj być, funkcjonować i decydować o rozwoju tego miasta i tego regionu. No jesteśmy miastem zielonym, ale nie jesteśmy najbardziej zielonym miastem w Polsce, jak sobie przyjrzymy się statystykom. Natomiast pamiętam taką refleksję i to się dla mnie nie zmieniło, że Białystok jest wygodnym miastem do życia, bo wspomniałyśmy już o tym dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, ale też chyba to jest miasto dla ludzi, którym się chce. To znaczy to jest miasto takie, w którym czasem trzeba samemu coś zainicjować, trzeba mieć siły do tego, żeby je zmieniać, trzeba mieć chęć do tego, żeby tutaj działać, bo samo się po prostu bardzo często nie zrobi. Więc myślę, że im więcej tutaj takich osób pozostanie i będzie chciało żyć, którym się chce i chce się być w Białymstoku, chce się być białostoczanami i chce się coś dla tego miasta robić, tym będzie większa szansa na rozwój tego naszego Białegostoku.
1: A co zdecydowało, że ty zostałaś tutaj?
2: Przyznam, że tak naprawdę do tego pozostania w mieście zainspirował mnie profesor Andrzej Sadowski, promotor mojej pracy magisterskiej i doktorskiej, który zapalił taką miłość właśnie do socjologii miasta, socjologii przestrzeni i sprawił, że tak naprawdę poprzez studia zapragnęłam pracować na rzecz naszego miasta. I chociażby,
1: a, bo zobaczyłaś, co tu można zrobić, że dużo można zrobić.
2: Tak, że duże mamy pole do pracy, że dużo można w Białymstoku zmienić na lepsze i rzeczywiście to była chyba taka świadoma decyzja, żeby tutaj zostać. Pomyślałam sobie, że to rzeczywiście jest dobre miejsce. Że jeśli da się trochę, że tak powiem, podziałać w obszarze kultury, w obszarze przestrzeni, architektury miejskiej, to ten Białystok może być rzeczywiście atrakcyjnym miejscem do życia. Miałam też swój moment pracy w Urzędzie Miasta, w dziale promocji, w departamencie też zajmującym się kulturą. I muszę powiedzieć z taką satysfakcją nieukrywaną, że kiedy w 2009-2010 roku pracowaliśmy nad aplikacją konkursową Białegostoku w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016, to z takim trochę z jednej strony niedowierzaniem, z drugiej strony lekceważeniem patrzono na nas, że z czym my się porywamy. Natomiast z perspektywy czasu myślę sobie o tym, że nasza aplikacja zatytułowana Białystok Sztuka Współistnienia była naprawdę bardzo na czasie, jeśli myślimy o 2016 roku, o tym, co się zdarzyło. I już dzisiaj, po tych latach, kiedy spotykam osoby, które analizowały te aplikacje konkursowe, które oceniały start miast w tym konkursie, mówią, że rzeczywiście trochę wyszliśmy do przodu za wcześnie. Nie zostaliśmy nawet w tamten moment docenieni, a gdyby te aplikacje konkursowe udało się zrealizować, gdyby rzeczywiście Białystok został Europejską Stolicą Kultury, to myślę, że miałoby to ogromny wpływ na rozwój Białegostoku, tak jak to się dzieje w innych miastach, które doświadczyły bycia europejskimi stolicami kultury, czy tak jak dzisiaj są chociażby polskimi stolicami kultury. Więc myślę, że Białymstoku jest jeszcze sporo do zrobienia, ale doceniajmy to już, co się udało zrobić i bądźmy optymistami, jeśli chodzi o przyszłość.
1: To kiedy następny wniosek?
2: Zachęciłaś tą rozmową. Moje ostatnie też spotkanie właśnie ze studentami socjologii też sprawiło, że gdzieś tam pomyślałam sobie, że chyba pora przyjrzeć się podobnie miastu, zapytać, jakie ono jest dzisiaj, bo być może jest zupełnie inaczej niż to, jak my je postrzegamy. Myślę, że niebawem przyjrzę się temu i rzeczywiście być może zdecyduję się na kolejne badania.
1: No to trzymam kciuki i będę inspirować.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Dr Martyna Faustyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, autorka książki Białystok, miasto i jego mieszkańcy. I jak widać, po rozmowie nie da się tego rozdzielić, więc właściwa osoba na właściwym miejscu. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję również.
1: Tymczasem zajrzymy jeszcze w jedno miejsce. W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku otwarta została wystawa malarstwa i fotografii.
3: Kurator Anna Jakubowska.
4: W ramach współpracy z Okręgową Izbą Lekarską Studenckiego Centrum Radiowego organizujemy z okazji 75-lecia tego radiowęzła wystawę członków tego supła, którzy zechcieli się pochwalić swoją twórczością. Więc mamy tutaj 2 lekarzy i 3 farmaceutów i na ścianach prezentujemy obrazy Jerzego Konstantynowicza, plastyczne prace Anny Prostko, farmaceutki, piękne krajobrazy suwalskie lekarza psychiatrii Jacka Sawickiego oraz reportażowe zdjęcia z koncertów muzycznych farmaceutki Izabeli Ostapowicz. A na ścianach wiszą też dostępne do czytania kartki z wierszami farmaceutki Sabiny Bazydło. Profesor Jerzy Konstantynowicz, cóż ja mogę więcej mówić o profesorze, którego wszystkie dzieci w Białymstoku, którym dane było zachorować, powinny go znać. Jest to niesamowitej wiedzy osoba. Maluje od wielu, wielu lat i robi szkice. Miał tutaj w Izbie Lekarskiej taką wystawę Szkicownikliwość. Uczestniczy w wernisażach ogólnopolskich lekarzy, malarzy. Jego twórczość była pokazywana w albumach, które wydawała nasza Okręgowa Izba Lekarska. Natomiast Jacek Sawicki, psychiatra, którego pracę pokazywał tutaj jakiś czas temu, miał swoją własną osobistą wystawę. Te fotografie były pokazywane. Ania Prostko maluje dla siebie i raczej trzymała to w szufladzie. Do tej pory nigdy nie pokazywała swoich prac. Iza Ostapowicz publikuje swoje fotografie na Facebooku i na stronach zespołów, które fotografuje. Ma taką piękną rękę i piękne oko, że jak się jest na koncercie, a potem się obejrzy tą relację Izy, to ma się wrażenie, że ona po prostu zrobiła to tak, że czujesz tę muzykę i słyszysz to, co słyszałaś na koncercie. To przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, pokazuje też nowe perspektywy. Myślę, że polecane to jest dla każdego zawodu. To są bardzo różne pokolenia. W weekend 25 kwietnia było 75-lecie supła. Przyjechała ponad 100 supłowców z całej Polski, z naprawdę krańców takich jak Rzeszów, Wrocław czy Szczecin. I to są bardzo różne pokolenia supłowe, ale wszyscy się odnajdują w tym samym wajpie i po prostu potrafimy wspólnie razem działać i myślę, że to jest też warte do przekazania innym pokoleniom, żeby się po prostu garnęły do tego, żeby to życie studenckie nie ograniczało się tylko i wyłącznie do książek, ale również, żeby ono było otwarte na inne doświadczenia.
1: Mówiła kurator wystawy Anna Jakubowska.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Białystok po raz 17 wypełni się muzyką elektroniczną. Up to Date Festival zagra w ostatni majowy weekend od 28 do 30 maja w stolicy Podlasia. Kilkudziesięciu artystów wystąpi na czterech festiwalowych scenach. Program obejmuje szerokie spektrum współczesnej elektroniki, od techno przez basowe hybrydy, aż po ambient i muzykę eksperymentalną. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dwóch lokalizacjach, w Galerii Arsenał w Elektrowni oraz Parku Lubomirskich. O tegorocznej 17 już edycji festiwalu w przestrzeni Galerii Arsenał Elektrowni 4 maja rozmawiali jego twórcy oraz partnerzy. Mówi Jędrzej Dądziło, dyrektor programowy Up to Date Festiwalu.
5: 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy, ale mamy nadzieję, że lokalizacja, w której lądujemy w tym roku z główną częścią festiwalu, czyli Park Lubomirskich w Dojlidach, będzie lokalizacją na dłużej niż jeden rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jakich do tej pory udało nam się dokonać ustaleń, jeżeli chodzi o kształt terenu w okolicach Pałacyku Lubomirskich, w pięknych, malowniczych okolicznościach przyrody, przy stawach, pod drzewami będziemy rozstawiać trzy sceny muzyczne, które będą grały różnorodną muzykę elektroniczną, ale zanim tam dotrzemy, to oczywiście otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni elektrowni Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii, dziękujemy też za serdeczne przyjęcie tutaj i wsparcie we wszystkich działaniach, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną, jest też czymś, co przesuwa granice i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych, ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00. Po godzinie 22.00 uczestnicy salonów będą mogli udać się za pośrednictwem chociażby komunikacji miejskiej, 3-4 przystanki w stronę Dojlid prosto i jesteśmy w Parku Lubomirskich. Czy nie brzmi to pięknie? Dla mnie wspaniale. Jest to, uważam, bardzo wygodny układ i też ukłon w stronę tego, żebyśmy dbali o to, żeby przemieszczać się środkami zbiorowego transportu, co propagujemy od lat. Na miejsce będzie można też przyjechać rowerem do parku, bo tam szykujemy parkingi rowerowe właśnie dla festiwalowiczów. Miejsce, żeby autem zaparkować, też będzie, ale tego nie polecamy, bo można też zrobić sobie spacerek ewentualnie. Bo to ile najmniej? 20 minut stąd? Myślę, że maksymalnie. Także w Parku Lubomirskich trzy sceny muzyczne, główna scena, mogę powiedzieć, że bardzo mocno przytulona albo korzystająca z urokliwego Pałacyku Lubomirskich. Artyści będą mieli piękny widok na stawy dojlickie i na ten piękny park. Dwie pozostałe sceny wśród drzew. Festiwal oczywiście na świeżym powietrzu, ale jak do tej pory pogoda była dla nas bardzo łaskawa w ostatnich latach, także myślę, że to się skończy malowniczym porankiem w niedzielę.
1: Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
6: Jestem też bardzo ciekawy, jak ten Park Lubomirski, to jest wspaniałe połączenie pałacyku, stawów dojlickich, będzie się mogło wpisywać w muzykę ambientową. Jest to dla nas też bardzo jako województwa ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Ta majówka pokazała, że to był bardzo dobry czas dla naszych hotelarzy, dla naszych miejsc atrakcyjnych. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brał udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu, więc również za tą część promocyjną naszego województwa bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za tą edycję, ale też za tę już edycję w dobie pełnoletności.
1: Festiwal wspierają władze Białegostoku, mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
7: Up to Date to jedna z najbardziej ikonicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie i cieszę się, że w tym roku bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z organizatorami, że w warto, żeby odbywała się w Parku Lubomirskich. Miejscu, tak jak mówił Jerzy, bardzo miłym, sympatycznym, pełnym zieleni. I od razu doszliśmy do porozumienia, że warto, żeby to było właśnie ten teren. A tym bardziej, że wiele osób mówiło, jejku, ostatnio po tych edycjach, które chociażby miały miejsce w Fastach, dlaczego tak daleko? Dlaczego takie miejsce, w którym komunikacja jest lekko utrudniona? Więc teraz, tak jak powiedział Jędrzej, o wiele łatwiej będzie można dotrzeć do Parku Lubomirskich. A drugie miejsce, czyli Galeria Arsenał, elektrownia, też myślę, że wyznacznik i miejsce bardzo rozpoznawalne na mapie naszego miasta, więc dwa świetne punkty, dwie świetne miejscówki, w których w tym roku festiwal Up to Date będzie miał miejsce. Myślę, że nie tylko białostoczanie, warto, żeby przybyli na festiwal i zobaczyli chociażby, jak wygląda elektrownia od środka, ale także ci, którzy przy różnych okazjach odwiedzają Białystok i województwo podlaskie, warto, żeby zahaczyli o festiwal Up to Date. Tym bardziej, że myślę, że biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
1: Eliza Urbanowicz-Rojecka, kierowniczka działu programowego Galerii Arsenał.
8: Czas szybko leci, spotykamy się wspólnie w ramach Up to Date'u już trzeci raz w tym roku. Pierwsza nasza współpraca miała miejsce w 2024 roku i jest to o tyle istotne, że wydaje mi się, tak jak powiedział Jędrzej, że bardzo dobrze zarówno Up to Date Festival, jak i Galeria Arsenał w Białymstoku wpisuje się tutaj w szeroko pojętą kulturalną tkankę miejską. Z jednej strony, a z drugiej strony reprezentujemy właściwie światowy też poziom, przynajmniej momentami, a na pewno najwyższy, więc świetnie to rezonuje i ta współpraca jest dla nas od wielu lat bardzo ważna. Jak Państwo zapewne wiecie, jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej. Organizujemy przede wszystkim wystawy, to jest około 14 wystaw, zarówno tutaj w naszych dwóch lokalizacjach, ale też w Polsce i za granicą. Realizujemy też bardzo rozbudowany program edukacyjny, wydawniczy. Posiadamy też jedną z najbardziej interesujących kolekcji sztuki współczesnej w Polsce, a być może nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego współpracujemy w obszarze muzyki elektronicznej. Widzimy w tym bardzo głęboki sens. Wydaje nam się, że taka współpraca sztuk wizualnych właśnie z polem muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach, zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę. Myślimy, że to jest też ważne, aby się sieciować w obszarze kultury, aby wymieniać się doświadczeniami, aby się wspierać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę możliwość i mamy nadzieję na kontynuację.
1: Maciej Korsan, reprezentant fundacji Don't Worry, Be Yourself, współpomysłodawca projektu Aleja Ambientowa.
9: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. Z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry, Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w fundacji Don't Worry, Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry, Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane też, na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasza. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. I to jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij pocztówkę do babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babć. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski, to jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej, i nad nimi pocztówkę Pozdro Techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I to na razie postawimy kropkę. I jeszcze jedno działanie, które jest takim flagowym działaniem, to jest akcja 50+, którą zapoczątkowaliśmy 10 lat temu i to był film Bagaż Życia, który zawiera taką scenę, którą kręciliśmy pod Teatrem Dramatycznym, w którym wystąpiło ponad 400 osób i to było też takie fajne, że jakby ludzie z miasta mogli wystąpić w tym filmie i ten film właśnie zapoczątkował akcję 50+, która polegała na tym, że jeśli ktoś ukończył 50 lat, no to mógł wejść za darmo na festiwal. Czasy się zmieniają i teraz jeśli powiemy jakiemuś 50-latkowi, że jest seniorem, to się obrazi, więc w tym roku następuje mała zmiana, jeszcze nie tak brutalna jak za rok, bo jeszcze w tym roku osoby 50+ wejdą za darmo, ale od przyszłego roku akcję 50+ zmieniamy na akcję 60+, żeby już faktycznie dotyczyła troszkę starszych ludzi, chociaż ci 60-latkowie też mogą jeszcze wyglądać młodo, nie? To nie jest tak, że to jest tylko dla właśnie seniorów. Natomiast 60+ będzie już taką akcją, która będzie od przyszłego roku. No bo tak jak mówiłem tutaj, no 50-latkowie wyglądają często młodziej niż bohaterowie serialu 40 lat. Tutaj nie chcemy właśnie używać tego określenia senior wobec ludzi, którzy seniorami nie są, więc tutaj będzie ta zmiana. No i właśnie na końcu jeszcze chciałem wspomnieć o Alei Ambientowej, która ostatnio wzbogaciła się o nowe elementy, które zrobiliśmy dzięki KPO dla Kultury. Jest to zestaw 10 totemów, które świecą, do których można podejść, zeskanować kod, poczytać więcej o muzyce ambientalnej, posłuchać specjalnie przygotowanych setów, no ale też wybrać się z rodziną i właśnie popukać w te totemy, żeby one zaczęły nam świecić, żeby odpowiadały różnymi kolorami. Nasze totemy odwiedziło już w tym momencie pewnie dużo więcej osób niż zeskanowało kody, natomiast jeśli chodzi o skanowanie kodów, to od początku trwania akcji ponad 2,5 tysiąca unikalnych urządzeń zeskanowało te kody, co oznacza, że pewnie tych odwiedzin było dużo więcej, no bo zwykle ludzie

0: Zajrzyjmy do białostockich kin Helios. Tam oczywiście króluje druga część komedii Diabeł ubiera się u Prady. Film jest grany we wszystkich Heliosach w wielu seansach, łatwo więc sobie dobrać porę, ale zostanie także pokazany w ramach jutrzejszego Kina Kobiet. Jak to zwykle w przypadku tej imprezy, motyw przewodni pojawił się adekwatny do filmu. Tym razem kobiety mają przyjść w czerwonych kreacjach. A jeśli chodzi o samą drugą część opowieści, Melinda Presley powraca. 20 lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury, kultowi bohaterowie znowu spotkają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runaway. To długo wyczekiwana kontynuacja uwielbianego hitu z 2006 roku, który podbił serca widzów na całym świecie. Film jest tak efektowny, że na stronie kina możemy znaleźć ostrzeżenie, iż w obrazie znajduje się kilka scen z dynamicznymi efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskomfort u widzów wrażliwych na światło i wpływać na osoby z epilepsją fotogenną. Jeśli chodzi o filmy z dłuższym stażem na ekranie Heliosów, wciąż grany jest Project Hail Mary. To kosmiczna epopeja o nauczycielu, który ratuje świat. Jak się okazuje, zagrożone są także inne miejsca w kosmosie i inni jego mieszkańcy. Walka o przetrwanie zrodzi przyjaźń. I to jest to, co w tym filmie poruszyło mnie najbardziej. Seansów już niewiele, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył, czas się wybrać. A jeżeli ktoś jest fanem thrillerów czy filmów akcji, to może wybrać się na obraz pod tytułem Normal. Historia szeryfa Ulyssesa, dla którego tymczasowe oddelegowanie do miasteczka Normal miało być szansą na nowy początek, ale jak to zwykle bywa, sprawy się skomplikowały.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: Wracamy do tematu tegorocznego Up to Date Festiwalu, czyli Święta Muzyki Elektronicznej, które odbędzie się w stolicy Podlasia w ostatni majowy weekend. Jakich artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć na festiwalowych scenach? O tym opowiada dyrektor Up to Date Festiwalu Jędrzej Dądziło.
2: Jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniem zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mortazavi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebanasam. Jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie. A zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO. Jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHXCXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date wielokrotnie i będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, 6 osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po 3 osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na 2 występy, mianowicie Malibu, wzrastającej gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i bardzo duże wzięcie, bardzo duży odzew na ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciałbym zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny. I ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Park Lubomirskich, tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzecią scenę, która będzie sceną przekazaną ekipom różnym, kolektywom. Wierzymy w siłę kolektywów, sami jesteśmy pewnego rodzaju kolektywem festiwalowym i łączymy różne talenty i też to zawsze jest siła prowadząca, wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa Klubu Ślina z Poznania, a także Vix Apple, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house z grupy

0: szczerze mówiąc, a potem przejmą stery częściowo białostoczanie wywodzące się z kolektywu Wireframe i projektu Transit. To jest połączenie tych dwóch projektów, także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście. Powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważam za najbardziej wartościową, nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło, więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z NFOT, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałe umiejętności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami i pożyszcze tłumów taki Latex, który już nie raz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO, trzecia scena, troszkę na uboczu, troszkę za stawem, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach. I chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja też się ktoś znajdzie na pewno.
1: Paulina Rzeczek, dyrektorka komunikacji festiwalu Up to Date.
2: Jeśli chodzi o akcję 50+, która w przyszłym roku będzie już 60+, to zapraszamy osoby za darmo na główną lokalizację festiwalu w Parku Lubomirskich. Z uwagi na ograniczoną pojemność, jeśli osoby młode w wieku 50+, chcą się wybrać na festiwal w czwartek lub w piątek tutaj do wydarzeń w Galerii Arsenału Elektrownia, to trzeba nabyć bilet w regularnej sprzedaży. Ja też tu od siebie dodam, przy okazji tego sieciowania i lokalnych działań proseniorealnych oraz wspierania się tutaj nawzajem, my jako festiwal mamy taką wewnętrzną akcję, w której zbieramy środki na działalność charytatywną z tak zwanych guest list i osób, które zapraszamy też. Osoby mogą nabyć taki bilet w wysokości 30 zł, właściwie nabywają w cenie 30 zł i całą kwotę, którą zbieramy, przekazujemy na działania charytatywne. Przez ostatnie 2 lata działaliśmy na rzecz Music Saves UA, czyli organizacji, która wspiera działania za naszą wschodnią granicą. W tym roku sieciowaliśmy się wewnętrznie lokalnie z Fundacją Iskra i będziemy rozwijać nasze działania tutaj lokalne i proseniorealne, więc tutaj też chciałam podkreślić, że festiwal wszystkimi swoimi siłami stara się pomagać i wykorzystywać tę możliwość, którą mamy, możliwość działania i tą platformę, którą jesteśmy. Jeśli chodzi o lokalność, również to nasza identyfikacja wizualna w tym roku jest bardzo mocno zakorzeniona w lokalności, gdyż ilustracje, które Państwo możecie zobaczyć na naszych social mediach, a niedługo na plakatach, które pojawią się w mieście, są to ilustracje ręcznie wykonane przez lokalnego artystę Michała Siwaka na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych przez naszego wieloletniego fotografa Krzysztofa Karpińskiego głównie, bo niektóre z nich są to też z bardzo głębokiego archiwum wyciągnięte zdjęcia, które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu już na terenie festiwalu. No i tak jak tutaj rozmawiamy, że festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony lokalnie i działa bardzo, bardzo mocno tutaj na przestrzeni zarówno miasta, jak i województwa, to oprócz tego ma też ogrom działań, które są zarówno rozsiane po całej Polsce, jak i po całym świecie. I tutaj jeszcze kilka zdań o tym, co nas czeka, jak już skończy się 17. edycja festiwalu Up to Date w Białymstoku, opowie Jędrzej Dądziło.
0: Perspektywa zakończenia tegorocznej edycji to wydaje się być tak odległa, ale chciałbym jeszcze nawiązać do naszej lokalności, do tego, jak wygląda struktura naszej publiczności, bo o ile festiwal jest bardzo zakorzeniony lokalnie, to ciągle czujemy, że chcemy być jeszcze bardziej zapraszający wobec lokalnej publiczności, stąd właśnie te wysiłki związane z biletem białostockim, który kosztuje przeszło 2 razy mniej niż standardowy bilet wstępu na festiwal. Ponadto należy tutaj powiedzieć, że Up to Date jest absolutnie najtańszym festiwalem tego typu w Polsce i zawsze był. Także staraliśmy się zawsze skalować tą sprzedaż biletów w taki sposób, ceny tych biletów, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić, więc nawet jeżeli są te listy gości, a są przepastne momentami, to staramy się wykorzystać ten fakt do tego, żeby zmobilizować też publiczność do wspierania innych, bo dobro po prostu wraca. I jeszcze tutaj słowo komentarza na temat właśnie struktury publiczności. Myślę, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też ze zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania, głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, żeby też budować taką odnogę białostocką w Litwie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i się bardzo z tego cieszymy. Oczywiście nie działoby się to, gdybyśmy nie działali też w stronę zagranicy i szczególnie działalność wydawnicza i działalność związana z projektem FOMO pomaga nam temacki gdzieś tam rozpościerać i prowadzimy projekt unijny w ramach programu Kreatywna Europa, który w następnym roku w marcu już dobiega końca. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania nowej aplikacji, żeby ten projekt poszerzyć i przedłużyć, także proszę trzymać kciuki, bo te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu Salonów Ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych Salonów Ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele. Więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu, nadrzeczny Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum POLIN zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca, zaraz po festiwalu, będziemy prezentować tam wydarzenie, a zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie, Festiwal Up to Date zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, że planowali sobie z nami wesołą wycieczkę.
1: Mówił dyrektor festiwalu Up to Date Jędrzej Dądziło. Wypad do Łodzi też można sobie już zaplanować, ale przede wszystkim zapiszmy w kalendarzu tegoroczny Festiwal Muzyki Elektronicznej. Ostatnie dni maja od czwartku do soboty.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
1: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
4: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
4: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy 2 symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów, przez młodzież, do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi, Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicy. ulicach starego Szołna Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 km, jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
4: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczenie sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
4: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami i prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
4: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
4: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Coraz bliżej też do Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej. Teraz w naszej audycji przypomnimy jego program. Szefowa programowa całej imprezy Katarzyna Kruszewska z Białostockiego Ośrodka Kultury. Co się będzie działo? No, sztuka współczesna, festiwal, na którym zwykle macie rzeczy naprawdę z najwyższej półki, z całej Polski, a nawet świata.
5: No, staramy się, żeby te dni sztuki wnosiły w tą przestrzeń naszego miasta Białegostoku odwagę, różnorodność czy gotowość do rozmowy o tym, co jest aktualne, co jest ważne też społecznie, bo to są po prostu też tematy bardzo bliskie ludziom. No jest to jakieś takie istotne, żebyśmy wszyscy czuli, że sztuka mówi o nas, że to nie jest coś zupełnie oderwanego od naszego życia, bo to właśnie sztuka, a chyba też najbardziej może teatr, tak najszybciej teatr, jest takim zwierciadłem tego, co się dzieje w przestrzeni społecznej, czy też nawet politycznej, bo nie uciekamy też od tego, bo przecież to, co ważne społeczne, staje się nagle ważne też politycznie. Wszyscy o tym wiemy i oglądamy to na co dzień. To, co będzie się działo istotnego, to no, oczywiście dużo dobrego, progresywnego teatru. Staramy się, żeby ten program Dni Sztuki był co roku wypełniony bardzo dobrym, aktualnym teatrem, tym, co się wydarzyło absolutnie najważniejszego w ostatnim sezonie. W związku z tym będziemy gościli takie spektakle jak Kosmiczny Dom w reżyserii Liny Lapalite, absolutnej gwiazdy europejskiego teatru. Bardzo się zresztą cieszę z tego spotkania w Białymstoku. Będziemy gościli spektakl Sytuacja Graniczna w reżyserii Michała Zadary, w znakomitej obsadzie Mai Ostaszewskiej, Mateusza Janickiego i Barbary Wysockiej, całej trójki aktorów zaangażowanych w pomoc przy kryzysie humanitarnym, a tego właśnie też tematu dotyczy ten spektakl. Jest to dla mnie też osobiście ważne, bo wydaje mi się, że w naszym regionie przede wszystkim ten temat jakoś wybrzmiał szczególnie i dotknął nas po prostu szczególnie, nas, mieszkańców tego regionu, i też zmienił po prostu nasze postrzeganie w ogóle życia i sytuacji osób uciekających, migrujących, więc na pewno będzie to ważny element tego programu. Niewątpliwie zamknięcie festiwalu, czyli spektakl Kobieta Samotna, jest to absolutny hit teatralny ostatniego sezonu w reżyserii Anny Smolar, która zresztą też zdobyła mnóstwo nagród za ten spektakl. Spektakl w ogóle jest mocno nagrodzony, chyba dostał wszystkie możliwe nagrody, włącznie z olśnieniami Onetu dla odtwórczyń głównych ról, a dotyka on tematyki samotnego macierzyństwa, czyli taki temat zupełnie marginalizowany, a przecież dotyczy tak niesamowicie wielkiej grupy osób w naszym kraju. No będą też małe produkcje, bo to, co jest też, myślę, że bardzo fajne w Dniach Sztuki Współczesnej, to to, że obok takich dużych produkcji teatralnych zawsze pokazujemy też młode środowisko teatralne, młodych twórców, którzy dopiero wchodzą, ale mimo tego, że dopiero wchodzą, już jakby te nazwiska jakoś tak super wybrzmiewają tej przestrzeni teatralnej. I mówię tutaj na przykład o spektaklu Pieśni Piekarzy Polskich w reżyserii Klaudii Gębskiej. Nadmienię, że Klaudia Gębska jest reżyserką, która obecnie jest tuż po premierze w Teatrze Narodowym w Warszawie, więc rzeczywiście młoda twórczyni, a robi po prostu oszałamiającą karierę. Będzie też rzeczywiście muzyka, bo to, co jest ważne w Dniach Sztuki, no to, że ta jego multidyscyplinarność tego festiwalu, czyli zawsze łączymy i teatr, i muzykę, i performance, wystawy. W tym roku będziemy mieli wspaniałą wystawę Stanisława Cioka. No niesamowite po prostu tego zdjęcia, bardzo takie bressonowskie, czarno-biała, taka perolowska, piękna fotografia w znakomitej jakości. Zawsze jest też przestrzeń do rozrywki, bo mam wrażenie, że się utarło, że na DSW są takie trudne tematy. Tak, są owszem trudne tematy, ale nie zawsze podawane trudno, ale też zawsze mamy przestrzeń na coś lekkiego, coś miękkiego, coś przyjemnego. Po raz kolejny robimy silent disco, po raz kolejny będą koncerty, będziemy mieli niesamowite nazwiska, a też jakby fantastyczne takie łączenia artystyczne. Mówię tutaj na przykład o tym, co w tym roku zaprezentuje takie trio, znakomite zresztą trio jazzowe RGG we współpracy z Robertem Więckiewiczem, który będzie, chyba trudno to określić, performował, bym chyba tak powiedziała, Solaris Stanisława Lema, więc myślę, że to też będzie bardzo takie ważne wydarzenie, bo jego performance'owi towarzyszy właśnie muzyka jazzowa, taka w najdziższej postaci polskiego jazzu, która, jak wiemy, jest znakomitej jakości w Polsce. To, co łączy klamrą te wszystkie wydarzenia, to ta tematyka, ta radykalna empatia, której poszukujemy w tych wydarzeniach, albo też, która wybrzmiewa w tych pokazach festiwalowych. Będziemy zachęcać do tego, żeby posługiwać się tą empatią jako taką nową formą komunikacji, jako takim narzędziem do rozwiązywania problemów społecznych, do wprowadzenia zmian społecznych, bo to jest chyba taki najlepszy sposób, żeby po prostu, żeby poczuć, zrozumieć, solidaryzować się. To jest to, co charakteryzuje silne wspólnoty, a silne wspólnoty dają nam wszystkim jakieś oparcie i taką troskę, której po prostu potrzebujemy po to, żeby nikt z nas nie szedł sam nigdy. Co roku staramy się, korzystając z różnych narzędzi, budować wspólnoty. Chyba to jest taka rzecz, która wybrzmiewa z ostatnich wielu lat Dni Sztuki Współczesnej, że czy podejmując temat troski, czy jakiejś nadziei, czy tak jak w tym roku empatii, takiej radykalnej, czy głębokiej empatii, po prostu chcemy budować te wspólnoty.
1: Katarzyna Kruszewska, Białostocki Ośrodek Kultury.
5: Dziękuję bardzo.
1: A już w piątek rusza Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. To wspólne przedsięwzięcie 11 podlaskich uczelni i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Widzów czekają setki atrakcji. Będzie to 22. edycja imprezy. Festiwal w tym roku zostanie zainaugurowany 8 maja, mówi profesor Marek Krętowski, prorektor do spraw nauki Politechniki Białostockiej.
6: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to nasz wspólny projekt, który udowadnia, że choć na co dzień trochę konkurujemy, to w misji zarażania pasją do nauki mówimy jednym, silnym głosem. Hasło tegorocznego festiwalu zapożyczyliśmy od samego Alberta Einsteina, który powiedział, że nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości. Te słowa to esencja tego, co chcemy Państwu pokazać podczas festiwalu. Często zapominamy, że u podstaw teorii względności czy podboju kosmosu leżała prosta ludzka ciekawość. Chcemy zainspirować młodych ludzi, by zrozumieli, że rzeczywistość nie jest dana raz na zawsze. Ona jest placem budowy, na którym każde mądre pytanie staje się fundamentem pod rozwój nauki i techniki. 22. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa cały tydzień. Jeśli chodzi o najważniejsze daty festiwalowe, to rozpoczynamy 8 maja. Wielka inauguracja, która odbędzie się w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. To będzie oficjalne odpalenie silników tegorocznego festiwalu. Od 11 do 15 maja będą kolejne dni festiwalowych atrakcji na poszczególnych uczelniach w Białymstoku, Suwałkach, wszystkich białostoszczan i gości z regionu na tradycyjny już rodzinny piknik naukowy na stadionie Horten Arena w Białymstoku. Znów będziemy się świetnie bawić i łączyć dwa światy. Nauki akademickiej i kreatywnej zabawy.
1: Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
7: Po raz 22 białostockie uczelnie wyższe, jak również uczelnie z naszego regionu zaprezentują mieszkańcom naszego miasta, jak i województwa podlaskiego swój dorobek naukowy, swoją wiedzę w przystępnej, atrakcyjnej formie docierającej do jak najszerszej grupy odbiorców. Wszystko po to, by szczególnie przekonywać tych najmłodszych, którzy w tej chwili uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, do tego, żeby wiązać swoją przyszłość z naszym miastem i z naszym regionem. Ten dorobek jest na tyle atrakcyjny, że jestem przekonany, że szereg młodych osób zdecyduje się na to, by kontynuować naukę właśnie w Białymstoku i w województwie podlaskim, zgodnie z zasadą naszej kampanii, którą prowadzimy z uczelniami wyższymi z naszego miasta, studiów w Białymstoku, studiów w województwie podlaskim.
1: Profesor Irina Kowalska, prorektor do spraw nauki i ewaluacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8: Nasz dzień otwarty to jest 14 maja.

0: Zapraszamy wszystkich mieszkańców Białegostoku, całą społeczność naszego miasta na dziedziniec Pałacu Branickich. Będą warsztaty o tematyce oczywiście medycznej, będą warsztaty dotyczące pierwszej pomocy, ale również ewakuacji z miejsca zagrożeń, będą warsztaty szycia chirurgicznego, będą również akcje profilaktyczne. Przygotowaliśmy około 60 różnych wydarzeń, więc naprawdę będzie w czym wybierać. To nie tylko pałac. Przypominam, że również na terenie pałacu jest nasze piękne muzeum farmacji, medycyny, dawnej stomatologii. Zapraszamy. Kto jeszcze nie był, to wyjątkowa okazja, żeby to zobaczyć. Zapraszamy również w mury naszej biblioteki, która oferuje bardzo bogaty księgozbiór. Ale będą otwarte również nasze pracownie, nasze laboratoria. Będzie można naprawdę przekonać się, że nauka jest bardzo przyjazna. Ja szczególnie zachęcam do odwiedzenia naszego laboratorium wirusologicznego, gdzie będzie odtwarzone jakby laboratorium pana Alberta Sabina, patrona roku 2026 naszego miasta Białegostoku, gdzie będziemy mieli okazję się zapoznać, jak długa była droga do wynalezienia doustnej szczepionki na polio, a przecież to jest taki przełom w medycynie. Ale nie tylko laboratorium wirusologiczne, również warsztaty z psychoedukacji dla dzieci i młodzieży, warsztaty czysto medyczne, oznaczanie grup krwi, badanie DNA, oglądanie pod mikroskopem naszych lunchboxów, także naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Ale to nie wszystko. O godzinie 14 w auli Pałacu Branickich będzie się odbywała nasza debata z cyklu debat, tak zwana debata nieakademicka. Temat debaty, czy palenie powinno być zakazane, ale debatować będą młodzi ludzie. Zaprosimy ekspertów, żeby ich wspomagali.
1: Profesor Agnieszka Piekutowska, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.
2: Hasło 22. edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest wyjątkowe. Nauka to codzienne odkrywanie rzeczywistości i trudno o trafniejsze ujęcie tego, co jest istotą poznania. Nawiązuje tak wspaniale do twórczości Alberta Einsteina. Dawno temu miałam cudowną okazję odwiedzić dom Alberta Einsteina w Bernie. Jest to miejsce wyjątkowe, które pozwala nie tylko poznać dorobek naukowy, ale także historię człowieka, który bardzo odważnie przekraczał granice poznania ówczesnego świata. Szczególnie zapadła mi w pamięć sposób, w jaki zaprezentowano tam jego słynną teorię względności. W sposób bardzo przystępny, niemal intuicyjny, prosty. To dla nas wszystkich bardzo ważna wskazówka, by nauka nie była tylko odkrywcza, ale także otwarta. Uniwersytet w Białymstoku podczas 22. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przygotował ponad 100 otwartych wydarzeń naukowych. Odkrywców nauki w każdym wieku serdecznie zapraszamy na wykłady, warsztaty, wystawy, zajęcia laboratoryjne, spektakle, spotkania autorskie, a także gry i eksperymenty. Najwięcej wydarzeń przygotowaliśmy 12 maja. To jest nasz dzień, Dzień Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszamy serdecznie m.in. na kolorowe chemiczne czary Mary, w których uczestnicy zobaczą ciekawe eksperymenty jak ducha w butelce, chemiczne świetliki czy chemiczny wulkan. Zapraszamy do ziołowego zakątka, gdzie poznamy gatunki roślin o właściwościach leczniczych oraz te, które warto mieć w domu. Opowiemy o tym, jak założyć i rozwinąć startup, jak działa mózg, jak wpływa na postrzeganie przez nas świata i co to znaczy być świadomym. Nie zabraknie tematów ważnych społecznie. Zapraszamy serdecznie na warsztaty Przystanek Starość, Bezpieczeństwo, Wychowanie, Solidarność Międzypokoleniowa. Podczas spotkania Co w trawie piszczy zajrzymy do świata owadów zamieszkujących okolice Białegostoku. Nie zabraknie także wydarzeń kulturalnych. Serdecznie zapraszamy m.in. na spektakl Studenckiego Koła Teatralnego Stukot, tragedia ludzi głupich na podstawie ich czworo Gabrieli Zapolskiej, a także na spektakl 40 Eridani A w wykonaniu Teatru Bez Nazwy. W naszej ofercie znajdą się także ciesząca się co roku wielką popularnością symulacja rozprawy sądowej, warsztaty fonetyczne Beat, Bit or Bite, a także warsztaty z ekspresji siebie w sposób kreatywny. Mamy także mapę myśli w kontekście komunikacji w social mediach. Z kolei 17 maja, jak co roku Uniwersytet w Białymstoku będzie obecny, przygotuje szeroką ofertę atrakcyjnych wydarzeń naukowych podczas rodzinnego pikniku naukowego na stadionie Horten Arena w Białymstoku.
1: To, co przygotował Uniwersytet w Białymstoku na Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, przedstawiła profesor Agnieszka Piekutowska, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej tej uczelni. O kolejnych wydarzeniach i projektach związanych z festiwalem będziemy na bieżąco informować w naszym programie.
3: I to tyle w naszej audycji. Dobranoc, mówi Julita Grzywa.
4: Radio Złote Przeboje. 101.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.